czasu nie cofnę. Już nie wróci to, co było. Rok 2005, lato, wielka miłość. Szliśmy w naszą przyszłość z beztroską nadzieją. Jeśli to pamiętasz, twoje oczy zwilgotnieją.

0: Było prawie 40 stopni, upał zapełnia szpitalne Sory. Tragedia nad wodą, dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Piłkarze Górnika przegrali z Ferencvarosem w eliminacjach Ligi Europy. Dzisiaj w pucharach mamy jeszcze 4 polskie drużyny.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ucieczka z gorącego miejsca i słabsza koncentracja. Tak reagowaliśmy zwykle na upał, który zalał wczoraj całą Polskę. Prawie 40 stopni na termometrach. Na szpitalne oddziały ratunkowe trafiają osoby po omdleniu, zasłabnięciu, z udarem cieplnym, a także odwodnione. To przede wszystkim osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
2: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, gdzie te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, gdzie jednak to uczucie pragnienia jest mniejsze.
0: I łatwiej może dojść do odwodnienia, a do nawodnienia oprócz wody z solą albo elektrolitów dobre są też na przykład arbuzy. Dzisiaj też temperatura będzie trudna do zniesienia. 38 stopni, tyle będzie na południowo-wschodnich krańcach Polski. Ulga powinna przyjść jutro, wtedy temperatura spadnie mniej więcej o 10 stopni. Fala upałów nie tylko w Polsce, na Słowacji przyniosła wczoraj nowy absolutny rekord. Temperatury wynosi 41,4. Zarejestrowano go podobnie jak pod koniec czerwca w Kamenicy pod Chronem. W Czechach na południu Moraw też regionalny rekord 41 stopni. Tragedia nad wodą. Dwóch 13-latków utonęło w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Do zdarzenia doszło na dzikim, niestrzeżonym kąpielisku. Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
3: Mieli wejść do jeziora Durowskiego i niestety nie wypłynęli.
0: A konkretnie jeden z chłopców miał się utopić, a drugi ruszył mu na pomoc. Służby po dotarciu na miejsce natychmiast zaczęły poszukiwania, mówi Piotr Kaczmarek ze Straży Pożarnej w Wągrowcu.
4: Do działań został włączony również płetwonurek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zszedł pod wodę i wspólnie udało się podjąć poszkodowanych na brzeg.
0: Resuscytacja nastolatków trwała blisko godziny, ale ich życia nie udało się uratować. 10-letnie śledztwo nie wykazało zdrady dyplomatycznej. Prokuratura umorzyła ostatnie 5 wątków postępowania dotyczącego działań polskich władz po katastrofie smoleńskiej. Według śledczych rządzący nie działali na szkodę Polski, współpracując ze stroną rosyjską przy wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Współpraca w ramach konwencji chicagowskiej była najkorzystniejszą możliwą opcją. Tak stwierdził rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przede wszystkim była ona najkorzystniejsza dlatego, iż jako jedyna zapewniała możliwość

0: GKS na Węgrzech zagra z izraelskim Hapoelem. Rewanże za tydzień.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Duża rozpiętość temperatur. Na wybrzeżu tylko 25 stopni, na zachodzie poniżej 30, w centrum już 32, a na południowym wschodzie znowu piekarnik 38. Deszcze i burze cały czas możliwe, teraz głównie w centrum, na wschodzie i na południu Polski.
2: Konin FM.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za czwarty najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
5: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
9: Ladies and gentlemen.

0: Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wisła wysycha, w Sandomierzu ma tylko pół metra, stanęła żegluga. Coraz więcej ofiar wysokich temperatur, to także młodzi ludzie. Lada moment, decyzja, na którą czekają kierowcy. Stawką są ceny paliw.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały obniżają poziom polskich rzek. Przykład na Wiśle, w Sandomierzu rzeka ma tylko pół metra głębokości. Żegluga pasażerska niemal zamarła. Pływa jeden z czterech statków, ten o najmniejszym zanurzeniu.
2: Wczoraj było 50 cm wody w Wiśle, więc...
3: Przeraża mnie poziom wody. Wszędzie wody mamy mało, ale tutaj chyba szczególnie, prawda?
4: Pół metra znaleźć to jest trudno. Pół metra wody na całej szerokości Wisły, żeby znaleźć.
1: Na znaczące wzrosty stanu wód w najbliższych tygodniach nie ma co liczyć. Ostatnie dni to też czas wytężonej pracy ratowników pogotowia, są wzywani do ofiar upałów. Pomocy potrzebują głównie osoby starsze i te z chorobami układu krążenia, ale też coraz więcej jest wyjazdów do ludzi młodych i w średnim wieku. To są typowe objawy przegrzania organizmu, mówi Joanna Sieracka, rzeczniczka krakowskiego pogotowia ratunkowego.
5: Mniej więcej od godziny 11 do 15-16 odnotowujemy najwięcej wyjazdów do omdleń, zasłabnięć, duszności, problemów kardiologicznych, bo wtedy jest najgoręcej.
1: Pomocy potrzebują też ludzie względnie młodzi, którzy w tych godzinach biegają albo intensywnie jeżdżą na rowerze. To w ostatnich dniach także często klienci pogotowia. Do jutra powinniśmy dowiedzieć się, czy będzie rządowa interwencja na rynku paliw. Tak wynika z zapowiedzi Donalda Tuska. Paliwo jest drogie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Donald Trump zapowiada, że lada chwila zostanie otwarta cieśnina Ormus, ale to już nie pierwsza taka zapowiedź, więc jeszcze trochę, mówi premier.
6: Poczekajmy jeszcze te 48 godzin. Z ministrem finansów będę rozmawiał o tych możliwościach decyzji, która przynajmniej trochę ulżyłaby polskim kierowcom, szczególnie w tym czasie powrotu z wakacji.
1: Interwencja byłaby mniejsza niż ostatnio, mówi wiceminister finansów Jarosław Nenek.
7: Tak na szybko można rozporządzeniem stawki VAT-u obniżyć, natomiast prosty powrót do CPN-u wymagałby...
8: procesu legislacyjnego.
7: Tak, to w okresie wakacji parlamentarnych raczej jest trudne do wyobrażenia sobie.
1: Rządzący mogą też namawiać państwowy Orlen do obniżenia marsz na paliwa. Dziś mija pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kadencję charakteryzuje spór z rządem Donalda Tuska. Dotyczy m.in. programu pożyczki wojskowej SAFE, sądownictwa, nominacji ambasadorskich i światopoglądu. Prezydent podkreśla, że broni konstytucji i wzmacnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W polityce zagranicznej Nawrocki zareagował też na gloryfikowanie przez ukraińskie władze nacjonalistów UPA. Odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Rząd przede wszystkim krytykuje prezydenta za wielokrotne wetowanie reform. W Maroku ruszyły procesy po kryzysie migracyjnym w Ceucie. Przed sądami stanęło 86 osób oskarżonych o udział w masowym przekraczaniu granicy hiszpańskiego miasta na wybrzeżu Afryki. Niektórzy trafili do aresztu. Według Hiszpanów do Ceuty wtargnęły 72 tysiące migrantów, ale 70 tysięcy już wróciło do Maroka. Przy czym ponad 140 osób zmarło, większość utonęła. To może być przełom w leczeniu wzroku wcześniaków. Szwedzcy naukowcy dowiedli,

0: Dzień dobry, w czwartek, Piotr Szmil, witam serdecznie już po siódmej. No i opowiem za chwilę o mini-grantach. Można już składać wnioski na organizację własnych wydarzeń w Oskardzie. W tej godzinie także o tym, na jakie zajęcia można się już teraz zapisać do Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Zapraszam, jesteśmy razem do dziesiątej.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: rozpoczął się już nabór do jesiennej edycji programu Mini Granty. Dwa razy w roku coś takiego jest i na wiosnę, i na jesień. To jest taki program, który wspiera lokalne inicjatywy kulturalne. Wnioski można składać już teraz i można to zrobić do końca sierpnia, a jesienią potem będą te różne rzeczy się odbywały. Ten program jest skierowany do osób i organizacji, które mają pomysły na wydarzenie kulturalne i potrzebują wsparcia finansowego na jego realizację. O takie dofinansowanie mogą ubiegać się także nieformalne grupy, czy też pełnoletnie osoby indywidualne. Środki można przeznaczyć na organizację przedsięwzięć kulturalnych albo projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsięwzięcia to 4000. Wszystkie wybrane inicjatywy muszą być realizowane na terenie Domu Kultury Oskard w Koninie. Zachęcamy, żeby składać wnioski. O, z czymś ciekawym wyjść do mieszkańców na pewno skorzystamy.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Dzisiaj 6 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Jakub, Oktawian i Sława. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek i solenizantów. W kalendarzu dzisiaj dzień świeżego oddechu, czyli święto, które przypomina, że czasem dobra rozmowa zaczyna się jeszcze, zanim człowiek cokolwiek powie. Oczywiście, jeżeli umył rano ząbki.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1934 roku w Krakowie rozpoczęto usypywanie kopca Piłsudskiego. W 1945 roku o godzinie 8:16 czasu miejscowego 580 metrów nad japońską Hiroshimą eksplodowała bomba atomowa Little Boy zrzucona z amerykańskiego bombowca. W wyniku samego wybuchu zginęło około 1/3 populacji miasta. W 1965 roku ukazał się album Help grupy The Beatles, a w 2005 roku w Austin w Teksasie zdechła kotka Krem Puff. Miała 38 lat i 3 dni, co do dzisiaj pozostaje rekordowym potwierdzonym wiekiem kota domowego. 38 lat i 3 dni. 6 sierpnia wyjątkowo upodobali sobie z kolei polscy prezydenci. W 2010 roku na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został zaprzysiężony Bronisław Komorowski. 5 lat później, w 15, urząd objął Andrzej Duda, a kolejne 5 lat później, 6 sierpnia 2020 roku, rozpoczął swoją drugą kadencję. Z kolei w 2025 roku na urząd prezydenta został zaprzysiężony Karol Nawrocki. Czyli 6 sierpnia to w polskim, proszę Państwa, kalendarzu nie tylko rocznica, ale także dzień regularnego przekazywania sobie kluczy do Pałacu Prezydenckiego.
2: Konin FM.

0: sportowy Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze będzie musiał odrabiać straty w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Polski zespół przegrał w Budapeszcie z Ferencvaroszem 0-1, mówi trener Michał Gaszparik.
2: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku, bo stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni, rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie, jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki.
1: Dziś w Lidze Europy Lech Poznań zagra z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Natomiast w Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się z Hammarby, a GKS Katowice na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw. Została nam już tylko Iga Świątek. W trzeciej rundzie turnieju w Toronto nie zobaczymy pozostałych Polek. Najpierw odpadła Maja Chwanińska, a wczoraj w drugiej rundzie obie Magdy. Linet przegrała z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6-5-7, a Fręch z jej rodaczką Jessica Pegulą 6-3-3-6-2-6. A w Montrealu do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4-7-6. Jego kolejnym rywalem będzie Holender Botik van de Zandschulp, który pokonał rozstawonego z Turką Daniła Miedwiediewa. Była o kilkadziesiąt metrów od wygranej. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie Tour de France kobiet. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Marlen Reusser, a wygrała Demi Vollering. Obie wyprzedziły Polkę w ostatniej chwili.
3: Miałam ogromną nadzieję, że one po prostu będą się czarowały i mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiałam na drodze.
1: Niewiadoma Fini awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. A w Tour de Pologne hat-trick Jonathana Milana. Włoski sprinter wygrał trzeci z rzędu etap, tym razem z metą w Zielonej Górze. I oczywiście umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski był 27. Dziś etap czwarty z Żagania do Karpacza z metą na Orlinku.
0: Konin FM. Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie, gmina Krzymów, ogłasza już nabór na zajęcia w nowym sezonie artystycznym. W ofercie m.in. indywidualna nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne oraz lekcje gry na instrumentach klawiszowych. Dla dzieci przygotowano również zajęcia taneczne w stylach modern i jazz, a także warsztaty malarstwa i rysunku. Ten program obejmuje także zajęcia sensoryczne, zumbę, jogę, pilates oraz treningi kudo. Poczytamy sobie, co to jest. To jest taki japoński hybrydowy sport walki, dlatego kudo, a nie judo. Na miłośników muzyki czeka również bezpłatna nauka gry w orkiestrze dętej, obejmująca m.in. klarnet, saksofon, flet poprzeczny, trąbkę, instrumenty perkusyjne i tubę. Bezpłatny, prowadzony w trybie ciągłym, jest też nabór do chóru Cantorum Gaudium. Wszystkie te zajęcia odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Zachęcamy, żeby już teraz pomyśleć, na co dzieciaka można zapisać, żeby potem się nie nudził w czasie roku szkolnego.
1: Nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Sprawdźmy teraz, gdzie nie będzie dzisiaj prądu. Kamionka w rejonie Kleczewa od 9 do 13. W tych samych godzinach cząstków koło Kłodawy. Wilczna w gminie Słupca i to już za chwilę, już od 8. I tam przerwy w energii elektrycznej mogą występować nawet do godziny 18. Ruda to gmina Tuliszków, tam już teraz może prądu nie być, ale dla pocieszenia powiem, że koło 10 powinien on wrócić. Turek za chwilę. O 8 wyłączą prąd na Alei Solidarności. Prace potrwają tam do godziny 14.

0: Absurdalnie długie dyżury lekarzy są zgodne z prawem, mówi audyt. Dwaj nastolatkowie utonęli, jeden próbował uratować drugiego. Hala Gąsienicowa już się cała zaróżowiła, zakwitła wierzbówka kiprzyca.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 400 godzin w miesiącu miał teoretycznie pracować lekarz w jednym z warszawskich szpitali. Po wielkiej aferze w Szpitalu Południowym są pierwsze wyniki audytu w pozostałych stołecznych placówkach. Lekarze pracowali według grafików kilkaset godzin miesięcznie. Nie było nad tym żadnej kontroli. I to wszystko legalnie. Błażej Kulesza.
2: Tam, gdzie to możliwe, stolica zamierza walczyć o zwrot pieniędzy, ale przypadki pełnienia dyżurów przez 5 dni non-stop są, jak się okazuje, zgodne z prawem. Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: W związku z tym nie mamy do tego żadnych podstaw, żeby tutaj się domagać jakiegokolwiek zwrotu finansowania.
2: Dlatego potrzeba zmian w zasadzie od podstaw, mówi Izabela Marcewicz-Jędrysik, zastępczyni Trzaskowskiego, odpowiedzialna w ratuszu za zdrowie.
4: Audyty pokazały, że w kilku miejscach doszło do pewnych zaniedbań.
2: Audyt wykazał też, że stawka godzinowa Dawida Kacprzyka rosła w ekspresowym tempie, tak samo jak kolejki karetek z pacjentami do szpitala Południowego i za to NFZ wlepił karę w wysokości blisko 1,5 miliona złotych.
0: Szczegóły audytu poznamy jutro. Policja wyjaśnia tragedię w Wągrowcu. Dwaj 13-latkowie utonęli w jeziorze. Według wstępnych ustaleń pływali w trudno dostępnym miejscu. Jeden z nastolatków zaczął się topić, a drugi próbował go uratować, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji.
5: Mieli wejść do jeziora Drowskiego i niestety nie wypłynęli. Chłopcy zostali wyciągnięci na brzeg. Niestety mimo prowadzonej akcji reanimacyjnej ich życie nie udało się uratować. Policjanci będą wyjaśniali dokładnie okoliczności tego bardzo tragicznego zdarzenia.
0: To była niestrzeżona plaża. Premier zapewnia, że mimo upałów nie grożą nam przerwy w dostawach prądu. Dwie elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. W ciągu dnia eksportowano energię, a magazyny są niezagrożone, dodał premier.
6: Generalnie mamy za sobą bardzo trudny okres dla polskiej elektroenergetyki. Z kilku powodów mogę zapewnić o bezpieczeństwie, jeśli chodzi o system energetyczny. Polska akurat miała nadwyżkę i eksportowała energię.
0: We wtorek polskie sieci elektroenergetyczne uruchomiły procedurę uzupełniania rezerw. W tym czasie energię kupowaliśmy od Niemców i Czechów. Uwaga, w Czasowicze i mieszkańcy Słupska, przed południem usłyszycie syreny alarmowe. To będzie test systemów ostrzegania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa roześle też SMS-y. Syreny zawyją między 10 a 11. Rusza największy rzeczny festiwal w Polsce. Od jutra przez tydzień festiwal Wisły odwiedzi 9 miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim. Tradycyjne drewniane statki i łodzie przepłyną około 160 kilometrów królową polskich rzek. W programie darmowe rejsy, parady, koncerty, rekonstrukcje historyczne i jarmarki. A to jeden z najbardziej malowniczych pejzaży w Tatrach. Na hali Gąsienicowej zakwitła wierzbówka kiprzyca. Tworzy spektakularne różowe kobierce na tle górskich szczytów. Turyści od świtu fotografują jeden z najpiękniejszych letnich widoków. Tatrzański Park Narodowy prosi tylko, by dla zrobienia zdjęć nie schodzić ze szlaków i nie deptać roślin.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Dzisiaj do 30 stopni na termometrach w Koninie. Padać się może raz po raz. Jutro raczej sucho. Jutro będzie chłodniej, 25 kresek. Teraz mamy około 24 stopni w Wielkopolsce. 3 km na godzinę w porywach 9 to prędkość wiatru i ciśnienie 1015 hektopaskali w regionie.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam, Piotr Czmil. Mamy czwartek. Za chwilę o tym, kiedy pogotowie ratunkowe w Koninie zmieni lokalizację. Następnie o nowych przepisach, które pomogą nam odróżnić fikcję od prawdy.

0: Koninie, tak jak już wielokrotnie zapowiadaliśmy, powstanie w końcu nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Ta placówka zostanie wybudowana przy ulicy Szpitalnej, czyli przy tym nowym szpitalu w Starym Koninie. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 27 milionów złotych, a zakończenie prac przewidziano w ciągu 2 lat. W budynku znajdzie się garaż dla 7 ambulansów, stanowisko do dezynfekcji karetek i sprzętu medycznego, warsztat samochodowy, nawet będzie też stacja diagnostyczna przeznaczona do obsługi floty ratowniczej. Zaplanowano też pomieszczenia apteczne, szatnie i strefy odpoczynku dla ratowników medycznych. Do tego powstanie sala konferencyjna mogąca pomieścić kilkadziesiąt osób oraz sale ćwiczeniowe przeznaczone do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Ta inwestycja będzie realizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Czekamy na jej efekty, no i na to, co dalej będzie się działo z tą dawną siedzibą, bo to jest jeszcze pod znakiem zapytania. Być może będzie tam podstacja pogotowia.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka. Doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczybłydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy 2 profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
7: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
2: Reklama.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

kilku dni obowiązują nowe unijne przepisy dotyczące przejrzystości korzystania ze sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi chatboty i awatary wykorzystujące AI powinny od samego początku rozmowy informować nas, że komunikujemy się z systemem, a nie z człowiekiem. Te nowe regulacje nakładają także obowiązek wyraźnego oznaczania materiałów typu deepfake, czyli obrazów, nagrań lub filmów wygenerowanych albo zmodyfikowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyjaśnia Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Eksperci przypominają, że użytkownicy internetu powinni zwracać uwagę na oznaczenia informujące o wykorzystaniu właśnie tej sztucznej inteligencji w przypadku materiałów dotyczących takich ważnych tematów jak zdrowie, jak sprawy publiczne, jak wybory. Warto zawsze sprawdzić źródło informacji, szczególnie jeśli treść wydaje się nietypowa lub wyjątkowo realistyczna. To pozwala ograniczyć ryzyko rozpowszechniania fałszywych informacji, jeśli sprawdzimy sobie, skąd one pochodzą. Więcej na temat tych nowych przepisów i kolejnych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi AI można znaleźć w materiałach projektu Czysty Przekaz, rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej. Nasze stowarzyszenie właśnie taki projekt dla nas wszystkich realizuje.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hubert Hurkacz znów w niezłej formie. Polski tenisista awansował do trzeciej rundy tysięcznika w Montrealu, pokonujący Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-4, 7-6.
3: Był to bardzo zacięty mecz. Też Alejandro Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym, i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że to da mi pewności siebie na kolejne mecze, także dobrze się tutaj czuję w Montrealu i cieszę się z tego, że moja gra coraz lepiej wygląda.
2: Gorzej poszło naszym tenisistkom w Toronto. Magdalena Fręch przegrała w drugiej rundzie z rozstawioną z trójką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Magdalinę tę z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W trzeciej rundzie zagra zatem jedynie Iga Świątek, która dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Górnik Zabrze przegrał pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski ulegli w Budapeszcie Ferencvarosowi 0-1. Rewanż za tydzień w Zabrzu. A dziś mecze kolejnych czterech polskich drużyn. W Lidze Europy Lech Poznań zmierzy się z Klaksvik, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Wejście w sezon na razie jest dla nas rozczarowujące, mówi trener Dawid Kroczek.
4: Myślę, że nie można być zadowolonym, jeżeli ma się 0 punktów po dwóch meczach. To by było też nienaturalne i takie niespójne z nami i z naszą jakby chęcią wygrywania i tym, co próbujemy tutaj budować. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale też zdajemy sobie sprawę, że jest obszar, który należy poprawić. Przede wszystkim na przykładzie ostatniego meczu gotowość do gry przez 90 minut pod kątem utrzymania naszego skupienia.
2: Jedyną drużyną, która dziś zagra na wyjeździe, będzie GKS Katowice. W Miszkolcu zmierzy się z HPL-em Tel Awiw. Brazylijczyk Bruno Guimaraes idzie do mistrza Anglii Arsenalu. Londyńczycy zapłacili za niego 75 milionów funtów. 28-letni pomocnik w ostatnich latach był największą gwiazdą Newcastle United. Rozegrał tam 195 spotkań i zdobył 31 bramek. Sroki mają od wczoraj nowego trenera. Został nim Niemiec Matthias Jaisle. Ostatnio prowadził saudyjskie Al Ahli, a wcześniej RB Salzburg.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

0: W lasach i na polach na terenie powiatu konieńskiego rozpoczęła się ruja saren, czyli okres godowy tych zwierzątek. To jest czas, gdy znacznie częściej można je spotkać, nie tylko o świcie czy o zmierzchu, ale również w ciągu dnia, wyjaśnia Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Nawet zwykle bardzo ostrożne kozły opuszczają swoje kryjówki, zwabione charakterystycznymi odgłosami i zapachem gotowych do rozrodu samic. Elementem sarnich godów są widowiskowe pościgi, gdy samiec zbliży się do samicy, ta zaczyna uciekać, a kozioł rusza za nią. No i wielkopolscy leśnicy przypominają, że w tym okresie kierowcy powinni zwracać szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach przebiegających przez lasy, także w dzień oraz w pobliżu pól, łąk. Zwierzęta pochłonięte tymi godowymi zachowaniami mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię nawet w środku dnia. Eksperci zwracają również uwagę na taką bardzo ważną zasadę, o której warto pamiętać przez cały rok. Jeśli przez drogę przebiegnie jedna sarna, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za chwilę pojawi się kolejna. Dlatego po zauważeniu jednego zwierzęcia warto zmniejszyć prędkość.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Stowarzyszenie Może Być Lepiej prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych. Takie artykuły zostaną przeznaczone dla dzieci podopiecznych tej organizacji. Można przynosić zeszyty, kredki, plecaki, piórniki i wszystko to, co może się przydać w szkole. Ta akcja jest prowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Może Być Lepiej w Koninie przy ulicy Energetyka 3A w każdą środę w godzinach od 16 do 18. Zachęcamy do udziału. A już za chwilę na antenie Konin FM wiadomości.

0: Polska między skwarem a nawałnicami, ale jutro już spokojniej. Kleszcze atakują coraz więcej dzieci, trafia do szpitali. Najbogatsi kolekcjonerzy zjeżdżają już do Janowca Podlaskiego. Za chwilę słynna aukcja koni arabskich.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Za nami burzowa noc. W wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, m.in. w zachodniopomorskim. Strażacy nie mieli spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szakt.
2: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
0: A dziś znowu burze są możliwe prawie w całej Polsce, z wyjątkiem północnego zachodu właśnie. Jutro znaczne ochłodzenie, mniej więcej o 10 stopni. 40 pękła, tyle pokazały wczoraj termometry w Lublinie. Na szpitalne oddziały ratunkowe od kilku dni trafia wielu pacjentów z udarem cieplnym, a także z odwodnieniem. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Są to przede wszystkim osoby starsze, w tym z chorobami przewlekłymi, mówi szef szpitalnego oddziału ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie, dr Łukasz Pańko.
4: W starszym wieku to uczucie pragnienia jest mniejsze. Często lądują u nas właśnie z powodu odwodnienia.
3: Kłopot ze zniesieniem upału jest w samych szpitalach, bo niejednokrotnie temperatura w salach chorych i w innych pomieszczeniach jest nie do wytrzymania, przyznaje kardiolog Robert Błaszczyk.
5: Nasz szpital ma już 62 lata. Staramy jakoś sobie radzić w tych trudnych warunkach.
3: Wiatraki chodzą?
6: Jest przewiew. Panie otwierają drzwi na przemian.
3: Klimatyzację mają jedynie niektóre szpitale w Polsce. Tam jest zdecydowanie inaczej niż na większości sal chorych w całej Polsce.
0: Kleszcze zbierają swoje żniwo. Lekarze ze szpitala Żeromskiego w Krakowie alarmują, że na oddział trafia coraz więcej dzieci z ciężkimi powikłaniami boreliozy. W samym w lipcu na hospitalizację przyjęto 25 małych pacjentów. Jak podkreśla dr Lidia Stopyra, ordynator zakaźnego oddziału dziecięcego w szpitalu Żeromskiego, choroba coraz częściej ma ciężki przebieg i może atakować układ nerwowy.
7: Na pewno mamy ocieplenie klimatu, na pewno mamy coraz więcej tak zwanych chorób wektorowych, czyli przenoszonych przez komary, przez kleszcze. Mamy też przesunięcie wektorów, czyli owadów, bardziej na północ, dlatego że klimat się ociepla.
0: W porównaniu z poprzednimi latami liczba przypadków boreliozy i pokleszczowego zapalenia opon mózgowych w całej Polsce wzrosła o 10%. Donald Trump zapowiadał na dziś otwarcie cieśniny Ormus. Prezydent USA oświadczył, że strategiczny szlak żeglugowy zostanie odblokowany bardzo szybko, a porozumienie z Iranem miało być osiągnięte właśnie do czwartku. I jak zwykle dodał, że jeśli to się nie stanie, Biały Dom przeprowadzi bardzo mocne uderzenie. Cieśnina Ormus jest kluczowa dla transportu ropy, a w praktyce też dla ceny paliw. Janów Podlaski znowu stolicą koni arabskich. Jutro zaczynają się Dni Konia Arabskiego, a kulminacją będzie słynna aukcja Pride of Poland. Zaprezentuje się blisko 130 koni. Gwiazdą aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Organizatorzy spodziewają się gości i kupców z całego świata. W ubiegłym roku na aukcji Pride of Poland wylicytowano 13 koni za łączną kwotę ponad 1 300 000 euro.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Do 30 stopni to maksymalna temperatura, jakiej możemy spodziewać się dzisiaj w okolicach Konina. Może raz po raz padać. Jutro będzie trochę mniej stopni, 25 kresek. I jutro będzie już raczej sucho. Około 25-26 stopni to temperatura w tej chwili w Wielkopolsce. 6 km na godzinę prędkość wiatru, w porywach 15, a ciśnienie od samego rana bez zmian 1015 hektopaskali. Piotr Czmin, witam po 9:00 w czwartkowy poranek. Za chwilę sprawdzę, czy jest chociaż cień szansy na nowy amfiteatr w Koninie. Potem o filmach za 5 zł, które dadzą do myślenia. Takie seanse czekają nas wkrótce w Oskardzie. Następnie o nowym grodzisku sprzed wieków, które odkryto w naszym województwie. A na koniec w imieniu PTTK zaproszę na spacer ponad dachami Konina.

0: władze Konina podtrzymują podobno plany budowy nowego amfiteatru na Skarpie, choć niewykluczone, że ten projekt zostanie zmodyfikowany, tak podał portal Przegląd Koniński.pl. Obecna koncepcja zakłada powstanie dużego obiektu, którego koszt kilka lat temu oszacowano na 80 milionów złotych. Jak zapowiada zastępca prezydenta Paweł Adamów, miasto rozważa stworzenie mniejszego i tańszego amfiteatru, który łatwiej będzie zrealizować. Na razie samorząd prowadzi przetarg na przebudowę kolektora sanitarnego przebiegającego przez teren obecnego amfiteatru. Jest to konieczny etap przed rozpoczęciem rozbiórki tego starego obiektu. Wiceprezydent Paweł Adamów podkreśla, że ta rozbiórka jest nieunikniona, bo obiekt posiada decyzję nakazującą likwidację ze względu na zły stan techniczny. Miasto deklaruje jednak, że będzie poszukiwać źródeł finansowania budowy nowego amfiteatru. Zobaczymy, czy kiedyś tak się stanie.
1: FM. Reklama. Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
11: W niedziele handlowe również.
12: Reklama.

Oskardu w Koninie po raz trzeci zawita projekt Kino bez barier w drodze, który w tym roku odbywa się w formule takiego objazdowego festiwalu filmowego pod nazwą Przegląd w drodze. Wydarzenie zaplanowano, wydarzenia w sumie, bo kilka będzie, od 21 do 23 sierpnia w programie 4 dostępne pokazy filmowe, dostępne w sensie dla osób z różnymi potrzebami, czyli tam dla osób albo niewidomych, albo niesłyszących, różne możliwości będą, a także będą też spotkania z zaproszonymi gośćmi i warsztaty. Widzowie zobaczą animację Arco, nagrodzony Oscarem film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin oraz dwa filmy fabularne Milczenie Julie i polski debiut Emmy Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Organizatorzy podkreślają, że te wszystkie produkcje poruszają ważne tematy społeczne i opowiadają o współczesnym świecie oraz relacjach między ludźmi. Bilety na każdy seans kosztują symboliczne 5 zł. Szczegóły są na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Mamo, jak jest łopatka po meksykańsku?
3: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
4: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Górnik Zabrze przegrał 0-1 w Budapeszcie z Ferencvaroszem i jeśli chce awansować do decydującej rundy eliminacji Ligi Europy, to będzie musiał odrobić straty za tydzień przed własną publicznością. Dziś kolejne mecze polskich drużyn. Lech Poznań podejmie Klaksvik. Oczywiście w starciu z drużyną z Wysp Owczych jest faworytem, ale to nie musi być łatwy mecz, mówi trener Nils Frederiksen.
6: No, we expect...
5: Nie, to nie będzie łatwy mecz. Ten zespół ma przecież doświadczenie w grze z drużynami dużo lepszymi nawet od siebie, więc wiedzą, jak się do takiego meczu przygotować. Na pewno będą bronić nisko i prawdopodobnie oddadzą nam piłkę, więc kluczowe z naszej strony będzie dobre operowanie nią. Do tego musimy grać szybko. Dużo trudniejsze zadanie przed Jagiellonią Białystok, która podejmie Rangersów. Na ekipę ze Szkocji bardzo chciał trafić kapitan Jagi Taras Romańczuk.
7: No i widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni, także każdy ten przeciwnik był z wysokiej półki. Kiedy zostałem zapytany o Rangersu, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołów z wojsk brytyjskich.
5: Dwie pozostałe polskie ekipy zagrają w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. GKS Katowice zagra w Miszkolcu z HPL-em Tel Awiw, mówi trener Rafał Górak.
8: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było ogromną, też mi się wydaje, w jakiś sposób może nawet na początku niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jeden z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie.
5: Natomiast Raków Częstochowa podejmie szwedzkie Hammarby. Magdalena Fręk i Magdalinet odpadły z turnieju w Toronto. Fręk przegrała w trzech setach z Jessica Pegulą, a Linety w dwóch z Iwą Jowicz. W trzeciej rundzie tysięcznika w Kanadzie zagra zatem tylko Iga Świątek. Dziś zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. A w Montrealu w trzeciej rundzie Hubert Hurkacz zagra jutro z Holendrem Bodikiem van der Zandschulpem, bo wczoraj Polak pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo. Karpacz po 16 latach wraca na trasę Tour de Polonii. Dziś czwarty etap z metą na Orlinku. Trzy pierwsze padły łupem włoskiego sprintera Jonathana Milana, który jest liderem wyścigu.

0: teraz fajna ciekawostka. Na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, to jest na pograniczu naszego województwa i Dolnego Śląska, odkryto ślady, które mogą wskazywać na istnienie nieznanego dotąd grodziska z czasów piastowskich, przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To na razie taka wstępna hipoteza, jednak obserwacje wykonane podczas analizy danych geoprzestrzennych wzbudziły zainteresowanie specjalistów. Pracownicy Zespołu Parków, wykorzystując mapy topograficzne, zdjęcia satelitarne i też modele lidarowe do przygotowania takiej rutynowej opinii, zauważyli, że na zobrazowaniach terenu jest widać taką regularną, kolistą strukturę o średnicy około 100 metrów. Na zdjęciach satelitarnych widoczny jest też tak zwany wyróżnik wegetacyjny, który może wskazywać na przebieg dawnej fosy. Według specjalistów rów z czasem wypełni się osadami, a bardziej żyzne i wilgotne podłoże sprawia tam, że roślinność rozwija się intensywniej. Na starszych ortofotomapach dostrzeżono również koliste rozjaśnienie gleby. Taki wyróżnik glebowy może świadczyć o miejscu, w którym niegdyś znajdowały się obwałowania dawnego założenia obronnego. Na razie nie ujawniono dokładnej lokalizacji potencjalnego stanowiska, grodziska. Ta informacja została jednak już przekazana do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Będą prowadzone pewnie dalsze jakieś szczegółowe prace.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrokul. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: I na koniec jeszcze taka podpowiedź. Jak atrakcyjnie rozpocząć jarmark świętego Bartłomieja w Koninie? Spacerem ponad dachami Konina, na który zaprasza PTTK. Przechodząc pieszo około 3 km, najlepiej z kijkami, tajemniczą ścieżką na krawędzi Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i schodząc ulicą Podgórną w zabudowę Konina, piechur może poczuć się wtedy jak pielgrzym sprzed 200 lat, podążający na odpust do kościoła świętego Bartłomieja. Na taki spacer zapraszamy 22 sierpnia, zbiórka przed 9:30 na przystanku obok cmentarza przy Koskiej. No i wtedy 22 będzie jarmark świętego Bartłomieja. Zapraszamy. I zapraszam też na wiadomości z kraju świata i regionu, które już za chwilę. Piotr Krzywina, do usłyszenia.
1: Konin FM.

0: Polska pod alertami. Po nocnych burzach nadciąga kolejna fala nawałnic. Nie szukaj ochłody w fontannie. Sanepid ostrzega przed groźnymi bakteriami. Rok w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki podsumowuje pierwsze 12 miesięcy urzędowania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po burzowej nocy w niektórych regionach także dziś będzie grzmiało, a temperatury znowu będą wysokie. Ostrzeżenia przed burzami i upałem obowiązują na prawie całym obszarze Polski. Spokojniej będzie tylko na północnym zachodzie. W wyniku nawałnic strażacy interweniowali o poranku już ponad 170 razy, najwięcej w województwie łódzkim. Dziś kolejny, podobno na jakiś czas ostatni dzień upałów. Gdyby przyszło komuś do głowy szukać ochłody w fontannie, specjaliści odradzają.
2: Wiele zanieczyszczeń z ulicy, odchodów zwierzęcych, pozostawionych przez ludzi. Naprawdę to grozi wielkimi tutaj niebezpieczeństwami dla zdrowia, szczególnie małych dzieci.
0: Mówi Aneta Mokosa z sanepidu w Gorzowie Wielkopolskim. Woda w fontannach bywa zanieczyszczona, bo płynie w obiegu zamkniętym. Minął rok prezydentury Karola Nawrockiego. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
3: Takie odczucie, że to nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
0: A rząd ocenia prezydenta krytycznie. Donald Tusk mówi, że chciałby mieć lepszy kontakt z prezydentem w tematach dotyczących bezpieczeństwa. Skomentował też ostatnie ułaskawienie kibica Legii Warszawa Piotra Starucha Staruchowicza, który otrzymał sądowy zakaz stadionowy.
4: Znakiem szczególnym tej pierwszej rocznicy będzie też bardzo kontrowersyjne ułaskawienie. Ja bym chciał, żeby prezydent Nawrocki był strażnikiem bezpieczeństwa ludzi, a nie faworyzował tych, którzy kojarzą się raczej z bałaganem.
0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki przedstawi publicznie podsumowanie pierwszego roku swojej prezydentury. Na tańsze paliwo jeszcze poczekamy. Minister energii Miłosz Motyka zapowiedział, że ewentualna decyzja o obniżce cen może zapaść w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje sytuację na rynku paliw, która jest związana z napięciami na Bliskim Wschodzie. Minister energii Miłosz Motyka.
5: W pierwszym kroku sugerowałbym kwestię obniżki VAT. To będzie zależało od oczywiście decyzji ministra finansów, na ile jest w stanie budżet państwa sobie pozwolić, ale ta deklaracja, aby ten pakiet trwał do końca wakacji.
0: Poprzednia tarcza ochronna przewidywała znaczne obniżenie VAT-u na benzynę i olej napędowy, niższą akcyzę i ustalenie maksymalnej ceny paliwa. Teraz sukces w walce z narkotykami. Policja i Straż Graniczna przejęły prawie pół tony narkotyków oraz broń palną. Zatrzymano 41-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Z przejętych narkotyków można by przygotować nawet 500 000 porcji. Ze zmiennym szczęściem rywalizowali polscy tenisiści. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy ATP w Montrealu po wygranej z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 7-6. Ale z rywalizacją w Toronto pożegnały się Magdalena Fręch i Magda Linet. Fręch przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 2-6, a Linet z Amerykanką Iwą Jowicz 3-6, 5-7. W grze pozostaje jeszcze Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy ATP w Toronto. Zmierzy się ze Szwajcarką Wiktorią Golubić.
1: A co w regionie?
6: W tym roku rozwój plantacji kukurydzy jeszcze bardziej zróżnicowany, podała Wielkopolska Izba Rolnicza. Na południu kraju kwitnienie rozpoczęło się już w pierwszej połowie lipca, natomiast w centralnej i północnej Polsce nastąpiło nawet dwa tygodnie później. To efekt chłodniejszej wiosny, która spowolniła wzrost roślin. Na części plantacji w centrum kraju, a więc m.in. także w rejonie Konina, kukurydza jest niższa niż zwykle, jednak nie musi to oznaczać słabszych zbiorów. Nawet niewysokie rośliny mogą wykształcić dobrze zaziarnione kolby, wyjaśniają eksperci z Wielkopolskiego Samorządu Rolniczego. Decydujące znaczenie mają teraz warunki pogodowe. Opady jeszcze na początku poprzedniego miesiąca poprawiły wilgotność gleby, dzięki czemu większość plantacji weszła w okres kwitnienia w dobrej kondycji. Eksperci WIR-u podkreślają, że właśnie teraz kukurydza ma największe zapotrzebowanie na wodę. Jej niedobór może prowadzić do słabszego zapylania i mniejszej liczby ziarniaków. Największym zagrożeniem nadal pozostaje susza. Odmienna sytuacja panuje w południowej i zachodniej Europie, gdzie upały przypadły na czas kwitnienia, powodując spadek spodziewanych plonów. To może przełożyć się na mniejszą podaż ziarna i utrzymanie korzystniejszych cen skupu dla polskich producentów, jeśli druga część sezonu nie przyniesie poważniejszych anomalii pogodowych, wyjaśnia Wielkopolska Izba Rolnicza.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Burze nadal nad Polską, szczególnie w centrum, na wschodzie i na południu. Temperatura zaczyna się rozjeżdżać. Nad morzem 25 stopni, a na południowym wschodzie nawet 38. Poza tym zaczyna się sezon na wrzosy. Najładniejsze mają być na przełomie sierpnia i września.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
7: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
8: A czemu się ubierasz?
7: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
8: A dzieci?
7: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
8: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
7: I duży parking.
8: To idealne miejsce.
7: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
9: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
0: Reklama.
10: Konin FM.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Chociaż po stronie naszego województwa mamy wiele argumentów, wciąż nasz los jest niepewny. Dopiero za około 2 lata dowiemy się, gdzie ten czy następny rząd zamierza zbudować drugą elektrownię atomową. Poseł koalicji obecnie sprawującej władzę w kraju próbuje wykazać, że Konin ma poważną przewagę nad Bełchatowem. Chodzi tu o kwestie bezpieczeństwa i jednocześnie mniejsze nakłady finansowe związane z budową reaktorów akurat w naszej lokalizacji.
2: Słyszeliście o Węgrzech, o tym, że elektrownię atomową się tam zamyka z powodu zbyt małego poziomu wody służącej do chłodzenia. W Koninie mamy wodę, która do tej pory chłodziła elektrownię węglową. Jest to ciąg jezior konińskich, ślesińskie, mikorzyńskie, ale także mamy drugi odwód zabezpieczający właśnie wodę dla elektrowni jądrowej. Są to zalewane w tej chwili odkrywki Jóźwin 2B, Kleczew, Kazimierz i tak dalej. Tych odkrywek wody w nich jest na ponad 1 miliard metrów sześciennych, a trzeci odwód, kiedy by tamte nie zadziałały, to jest transport wody z rzeki Warty specjalnym kanałem Warta-Gopło. Wody ci u nas dostatek i nam nie grozi kryzys węgierski.
1: Mówi poseł Tomasz Piotr Nowak. Dużym argumentem po stronie Konina jest także szybsza możliwość wybudowania elektrowni jądrowej u nas w Wielkopolsce niż w województwie łódzkim, bowiem w Bełchatowie końca działalności górniczej nie widać. Wciąż można dołączyć do grona studentów Akademii Nauk Stosowanych, czyli jedynej państwowej i bezpłatnej uczelni w okolicach Konina. Trwa właśnie drugi nabór. Chętni mają czas do 14 września. Szczegóły o tym, jak w niedalekiej przyszłości zostać licencjatem, inżynierem, magistrem albo ukończyć studia podyplomowe, można znaleźć pod adresem konin.edu.pl. W ofercie są nawet darmowe studia zaoczne, kursy i szkolenia zawodowe, ale tylko dla osób, które mieszkają lub pracują w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Słupce planuje przyznanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kolejnych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Ze standardowych programów rządowych można zgarnąć do 20 tysięcy złotych. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w sytuacji pozyskania przez urząd środków z rezerwy Funduszu Pracy. A niebawem w całym subregionie konińskim na start własnej firmy będzie można zdobyć nawet 120 tysięcy, bo ponad górników i energetyków zostanie rozszerzony unijny program Praca po Węglu. Ale musimy poczekać do września. Kolejna dobra wiadomość. Za 665 tysięcy złotych zostanie wyremontowana świetlica wiejska w Gąsinie w gminie Przykona. Modernizacja obiektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury społecznej, zwiększy funkcjonalność i estetykę budynku oraz stworzy lepsze warunki do organizacji spotkań, wydarzeń oraz inicjatyw integrujących mieszkańców tej miejscowości.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Klęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Reklama. Konin FM.

0: Państwo bierze pod lupę lekarzy, rusza monitoring dyżurów i wynagrodzeń. Skończą się fale Dunaju na śląskiej A1, drogowcy zaczynają remont. Miliarder w podzięce za powrót do zdrowia ufundował największy w Europie pomnik Matki Boskiej. Stoi w Polsce.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Państwowa agencja weźmie pod lupę grafiki i zarobki lekarzy. Weszły w życie nowe przepisy związane z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym i nieprawidłowościami w wielu innych placówkach. Chodzi o to, by wykrywać przypadki skrajnie długiej pracy, jak ten z Warszawy, gdzie jeden z lekarzy miał przepracować nawet 400 godzin w miesiącu. Potrzebne jest jeszcze przygotowanie procesu, mówi prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych Daniel Rutkowski.
2: Będziemy to robić za miesiąc wrzesień, czyli tak naprawdę w drugiej połowie października, bo wtedy będą kompletne dane.
0: Zmiany chwali prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi Łukasz Jasek.
3: Dlatego, że kilka czarnych owiec, które zarabiały bardzo duże pieniądze, wielokrotnie niezasłużenie teraz świecą na całe środowisko, a znakomita większość uczciwie ciężko pracujących lekarzy, którzy w życiu takich pieniędzy nie zarobili i zarobić by nie mogli, ponoszą konsekwencje.
0: Szef agencji odpowiedzialnej za monitorowanie dyżurów i zarobków zapewnia, że dane osobowe lekarzy będą chronione właściwie. Polskim szpitalom tymczasem brakuje zwykle klimatyzacji. To ważne przy takich upałach jak dziś. Placówki radzą sobie jak mogą.
4: W których nie występują przeciwwskazania wynikające z zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, wykorzystywane są wentylatory. Klimatyzacja funkcjonuje w tych obszarach szpitala, w których jest ona niezbędna.
0: Mówi Anna Szafrańska ze Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Skończą się fale Dunaju na autostradzie A1. Drogowcy zaczynają remont. Chodzi o odcinek na Śląsku między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Garby na drodze są tak duże, że samochody wręcz podskakują. Jest niebezpiecznie. Na pierwszy ogień idą 3 km w kierunku Gliwic, mówi Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
0: Prace na tym odcinku potrwają rok. To będzie największa w Europie figura Matki Boskiej. Powstaje w Konotopiach w gminie Kikuł w Kujawsko-Pomorskiem. Ma 55 metrów, jest wyższa od Chrystusa w Świebodzinie, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiowska.
6: Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, gdyż nieopodal jest sanktuarium Matki Boskiej w Konotopiu. Pielgrzymi z tego terenu i osoby wierzące odwiedzają je bardzo często, prosząc o łaski, modlą się.
0: Pomnik został w całości sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia. 15 sierpnia figura zostanie poświęcona. To będzie pierwszy górski etap Tour de Pologne. Może wprowadzić duże zmiany w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze przejadą 176 km z Żagania do Karpacza, gdzie meta została wyznaczona na Orlinku. Liderem wyścigu jest na razie Włoch Jonathan Milan, zwycięzca wszystkich dotychczasowych etapów. Dodajmy, że właśnie na tym podjeździe pod Orlinek, nazywany przez kolarzy Ścianą Płaczu, swoje pierwsze zwycięstwo w zawodowej karierze odniósł Hiszpan Alberto Contador. W 2003 roku wygrał jazdę indywidualną na czas.
1: A co w regionie?
7: Warto sięgnąć po poradnik bezpieczeństwa, który ma pomóc mieszkańcom przygotować się na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, przekonuje Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Te książeczki w formie papierowej już kilka miesięcy temu dotarły praktycznie do wszystkich bloków i domów w Koninie oraz całym regionie. Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące postępowania, m.in. w przypadku cyberataków, dezinformacji, klęsk żywiołowych, awarii, infrastruktury czy zagrożeń militarnych. W poradniku można znaleźć informacje o tym, jak przygotować rodzinny plan kryzysowy, jak postępować podczas ewakuacji oraz jakie obowiązują sygnały alarmowe. Opracowanie zawiera także listy najpotrzebniejszych zapasów i wyposażenia, które warto gromadzić na wypadek sytuacji nadzwyczajnych. Papierową wersję poradnika bezpieczeństwa można wciąż otrzymać w punkcie informacji Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Publikacja jest dostępna również w wersji elektronicznej, między innymi w aplikacji mObywatel oraz na stronach internetowych administracji rządowej.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Cały czas możliwe burze i silny wiatr, przede wszystkim w centrum, na wschodzie Polski i na południu. Ale słońca też nie zabraknie. I nadal gorące, od 25 do 38 stopni. Jutro już wyraźne schłodzenie atmosfery, wszędzie poniżej 30.

0: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
2: Reklama.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, naszą wspólną sprawą. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje 67 zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 700 tysięcy złotych, wylicza wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
3: To będą oczywiście różne przedsięwzięcia. Organizacja wydarzeń, zakup strojów ludowych, czy też wyposażenia orkiestr, ale również doposażenie różnego rodzaju świetlic i takich właśnie miejsc. Ten konkurs cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
2: W naszej okolicy wsparcie popłynie do organizacji takich jak Koła Gospodyń Wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne w Ogorzelczynie, Skarżynie, Złotkowach, Nieświastowie, Grochowach, Łomowie, Glinach, Krępie, Piotrowicach, Brudzewie, Szetdewie, Mycielinie, Ruminie, Grodźcu, Starym Mieście, Rogowie czy Trąbczynie. A tymczasem teraz można wnioskować o budowę wiat.
3: Ruszamy z nowym konkursem. Tym razem jest to Wiata Wielkopolska. Dofinansowanie do 300 tysięcy złotych, a nabór wniosków do 15 października. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie właśnie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, zainteresujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekać.
2: Szczegóły na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Konin będzie uczestniczył w tegorocznym Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, największym wydarzeniu Unii Europejskiej poświęconym polityce spójności oraz roli samorządów w rozwoju regionów. Spotkanie odbędzie się w Brukseli od 12 do 15 października pod hasłem Silne Regiony, Silna Europa. Jednym z punktów programu będzie wspólna sesja przygotowana we współpracy z projektem partnerskim pod tytułem Doliny Energetyczne, Ludzkie Historie, jak współpraca regionalna napędza europejską zieloną transformację. Zaplanowano ją na 14 października. Konin reprezentować będzie zastępca prezydenta miasta do spraw gospodarczych Paweł Adamów. Przedstawi on doświadczenia związane z transformacją energetyczną subregionu konińskiego oraz zmianami zachodzącymi po odchodzeniu od wydobycia węgla brunatnego. Udział Konina w tym wydarzeniu ma być okazją do przedstawienia na forum europejskim doświadczeń związanych z przechodzeniem od gospodarki opartej na węglu brunatnym do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Spotkanie pozwoli także na wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych regionów Europy i poszukanie rozwiązań wspierających sprawiedliwą transformację energetyczną.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dzisiaj będzie pyszny obiad.
1: A czemu się ubierasz?
0: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
1: A dzieci?
0: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
1: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
0: I duży parking.
1: To idealne miejsce.
0: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
10: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Upał trzyma miasta apelują o odpowiedzialne zarządzanie wodą. Jest akt oskarżenia dla właścicielki pseudohodowli w Łódzkiem. Powiemy też o nowych rezerwatach przyrody, które pojawiły się na Śląsku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Znaczna część Polski objęta jest dziś alertami przed upałami. Najwyższe trzeciego stopnia obowiązują w prawie całej południowej połowie kraju. Dodatkowo do upałów dołączą dziś także burze. Włodarze miast i gmin apelują o odpowiedzialne korzystanie z wody. W związku z upałami momentami brakuje jej albo ciśnienie w kranie jest minimalne, mówi wójt podlubelskiej gminy Niemce Marian Golianek.
2: No jest to spowodowane zwiększonym poborem wody z sieci. Głównie to u nas to jest problem podlewania działek i napełniania basenów. Jest to ciśnienie obniżone, no nawet w takich newralgicznych momentach, 2-3 godziny, no jest praktycznie tylko, że ta woda tam się sączy.
0: Jak dodaje jeden z sołtysów, Franciszek Drost, sytuacja jest trudna od kilku lat po tym, jak zmienia się klimat. Jest coraz mniej opadów i coraz większa susza.
3: No w upalne dni to na pewno, no ale ten problem nie istnieje od dziś, tylko to już jest jakiś czas.
4: Od kilku lat?
3: Tak, od kilku lat. No niestety, no jest tak, jak jest, ponieważ jest susza.
4: Duża uciążliwość, te braki wody?
3: No na pewno są uciążliwe, no przeważnie, no wiadomo, kto ma małe dzieci w ogóle, no ale no co zrobimy?
0: Z sołtysem rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Jest akt oskarżenia przeciwko 52-letniej kobiecie, która prowadząc hodowlę psów w gminie Piątek w Łódzkiem znęcała się nad nimi, fałszowała dokumentację dotyczącą stanu zdrowia zwierząt oraz zatajała ten stan przed swoimi klientami, informuje prokuratura rejonowa w Zgierzu. Oskarżonej grozi do 8 lat więzienia. W pseudohodowli znajdowały się 44 psy i 3 koty. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił stan pojemników na terenie gminy ze żrącymi substancjami jako krytyczny. Ostrzega przed ryzykiem wycieków, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
5: Jest wyczuwalny chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich i tego wycieku może być więcej.
0: Usunięciem składowiska miał zająć się marszałek Mazowsza, ale twierdzi, że nie dostał na to pieniędzy z budżetu państwa. Resort klimatu z kolei zapewnia, że pieniądze są, tylko samorząd musi po nie sięgnąć, a chodzi o 200 milionów złotych. Śląsk ma 2 nowe rezerwaty przyrody. Bogdaniec i Psi Nos objęły łącznie ochroną prawie 220 hektarów jurajskich lasów oraz wapiennych wzgórz z charakterystycznymi ostańcami skalnymi. Dzięki utworzeniu 2 nowych rezerwatów ich liczba w województwie śląskim wzrosła do 70.
1: A co w regionie?
6: W lasach i na polach na terenie powiatu konińskiego rozpoczęła się ruja saren, czyli okres godowy tych zwierząt. To czas, gdy znacznie częściej można je spotkać nie tylko o świcie czy zmierzchu, ale również w ciągu dnia, wyjaśnia Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu. Nawet zwykle bardzo ostrożne kozły opuszczają swoje kryjówki zwabione charakterystycznymi odgłosami i zapachem gotowych do rozrodu samic. Elementem sarnich godów są widowiskowe pościgi. Gdy samiec zbliży się do samicy, ta zaczyna uciekać, a kozioł rusza za nią. Takie gonitwy mogą trwać przez dłuższy czas, pozostawiając na łąkach charakterystyczne wydeptane okręgi wokół krzewów lub kęp trawy. To właśnie ślady odbywających się godów. Wielkopolscy leśnicy przypominają, że w tym okresie kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na drogach przebiegających przez lasy oraz w pobliżu pól i łąk. Zwierzęta pochłonięte gotowymi zachowaniami mogą niespodziewanie wtargnąć na jezdnię nawet w środku dnia. Eksperci zwracają też uwagę na zasadę, o której warto pamiętać przez cały rok. Jeśli przez drogę przebiegnie jedna sarna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że za chwilę pojawi się kolejna. Latem może to być samiec podążający za samicą, wiosną młode biegnące za matką, a od później jesieni do wczesnej wiosny kolejne osobniki z większego stada. Dlatego po zauważeniu jednego zwierzęcia warto zmniejszyć prędkość.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 38 stopni mogą dziś pokazać termometry na Podkarpaciu. Na Pomorzu Zachodnim nieco wytchnienia, maksymalnie 23 stopnie. W całym kraju mogą pojawić się burze.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Reklama.
6: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości. Konin FM.
1: W Koninie powstanie nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Placówka zostanie wybudowana przy ulicy Szpitalnej w sąsiedztwie szpitala w starej części miasta. Za realizację zadania odpowiada firma z Częstochowy. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 27 milionów złotych, a zakończenie prac przewidziano w ciągu 24 miesięcy. Nowy obiekt będzie miał około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i zapewni pełne zaplecze techniczne oraz administracyjne dla pogotowia. W budynku znajdzie się garaż dla 7 ambulansów, stanowisko do dezynfekcji karetek i sprzętu medycznego, warsztat samochodowy oraz stacja diagnostyczna przeznaczona do obsługi floty ratowniczej. Zaplanowano również pomieszczenia apteczne, szatnie i strefę odpoczynku dla ratowników medycznych. Powstanie także sala konferencyjna, mogąca pomieścić kilkadziesiąt osób oraz sale ćwiczeniowe przeznaczone do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Obecna siedziba pogotowia przy szpitalu w Nowym Koninie nie spełnia już współczesnych wymagań i trudno dostosować ją do obowiązujących przepisów. Nowy obiekt ma rozwiązać te problemy i zapewnić odpowiednie warunki do funkcjonowania ratownictwa medycznego. Inwestycja będzie realizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Stowarzyszenie Może Być Lepiej prowadzi zbiórkę przyborów szkolnych. Takie artykuły zostaną przeznaczone dla dzieci podopiecznych tej organizacji. Można przynosić zeszyty, kredki, plecaki czy piórniki. Akcja jest prowadzona w siedzibie Stowarzyszenia Może Być Lepiej w Koninie przy ulicy Energetyka 3A w każdą środę w godzinach od 16 do 18. Zmieniamy temat. Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie ogłasza nabór na zajęcia w nowym sezonie artystycznym. W ofercie m.in. indywidualna nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne oraz lekcje gry na instrumentach klawiszowych. Dla dzieci przygotowano również zajęcia taneczne w stylach modern i jazz, a także warsztaty malarstwa i rysunku. Program obejmuje również zajęcia sensoryczne, zumba, jogę, pilates oraz treningi kudo, czyli japońskiego hybrydowego sportu walki. Na miłośników muzyki czeka również bezpłatna nauka gry w orkiestrze dętej, obejmująca m.in. klarnet, saksofon, flet poprzeczny, trąbkę, instrumenty perkusyjne i tubę. Bezpłatny, prowadzony w trybie ciągłym, nabór trwa także do chóru Cantorum Gaudium. Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Konin FM. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy!
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 3 produkty szkolne, za 4 najtańszy płacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
15: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
16: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
17: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
18: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: obniżki cen paliw być może już w przyszłym tygodniu. Nie zostawiajmy dzieci samych z psem, apelują eksperci. A w piłce nożnej czarne chmury nad szefem FIFA Giannim Infantino.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Decyzja w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw zapadnie najpewniej w przyszłym tygodniu. Rząd analizuje możliwość ponownego wsparcia kierowców. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
2: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Ostatnie dni, kilkadziesiąt godzin to spadki, wcześniej drastyczne wzrosty, więc myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
0: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej. Najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Po ataku psa na 3-letnią dziewczynkę w Małopolsce specjaliści ostrzegają, dzieci nigdy nie powinny zostawać same ze zwierzętami, nawet jeśli od urodzenia wychowują się w ich towarzystwie. 2 dni temu w Maszkienicach koło Brzeska pies dotkliwie ugryzł w twarz 3-latkę. Zanim pies ugryzie, zawsze wysyła szereg sygnałów ostrzegawczych, tłumaczy behawiorystka zwierząt Katarzyna Harmata.
3: Najpierw zawsze jest odwracanie głowy w bok, mrużenie oczu, oblizywanie nosa, ziewnięcie, próba oddalenia się, zastyganie w bezruchu.
0: Niestety, małe dziecko tych sygnałów nie rozumie, dlatego powinno się bawić z psem pod czujnym nadzorem dorosłych.
3: Najprawdopodobniej wtedy nie doszłoby do zaniedbania ze strony dorosłych.
0: Dziewczynka nadal jest w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Lekarze określają jej stan jako dobry. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła za słowa, że roztoczył parasol ochronny nad jedną z firm pożyczkowych i że ustawa dla niepoznaki nazywa się antylichwiarską. Ma także wpłacić 10 tysięcy złotych na dziecięce hospicjum w Rzeszowie. Tak dziś zdecydował sąd apelacyjny. Brytyjski rząd poinformował o dopisaniu na listę sankcyjną kolejnych 13 podmiotów wspierających rosyjską wojnę przeciw Ukrainie. Sankcjami objęto 6 banków z siedzibą w Rosji, 6 statków i firmę zarządzającą statkami z siedzibą w Indiach. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundialu ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
4: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.
1: A co w regionie?
5: Rozpoczął się nabór do jesiennej edycji programu Mini Granty, który wspiera lokalne inicjatywy kulturalne. Wnioski można składać do końca sierpnia. Program skierowany jest do osób i organizacji, które mają pomysł na wydarzenie kulturalne i potrzebują wsparcia finansowego na jego realizację. O dofinansowanie mogą ubiegać się nieformalne grupy liczące co najmniej 3 osoby, w których przynajmniej jedna jest pełnoletnia, organizacje pozarządowe działające zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także pełnoletnie osoby indywidualne. Środki można przeznaczyć na organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Na realizację jesiennej edycji programu przeznaczono 12 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają 3 wybrane projekty, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsięwzięcia wynosi 4 tysiące. Wszystkie wybrane inicjatywy będą realizowane w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie. Do dyspozycji organizatorów będą m.in. sala widowiskowa, sala multifunkcyjna czy klubo-kawiarnia Kino-Kafe.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed upałami i ostrzeżenia przed burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie nie powinno być zbyt gorąco. Tam też raczej dziś nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni na Podkarpaciu.

0: drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnes i nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Od kilku dni obowiązują nowe unijne przepisy dotyczące przejrzystości korzystania ze sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi chatboty i awatary wykorzystujące AI powinny od początku rozmowy informować użytkowników, że komunikujemy się z systemem, a nie z człowiekiem. Nowe regulacje nakładają także obowiązek wyraźnego oznaczania materiałów typu deepfake, czyli obrazów, nagrań lub filmów wygenerowanych albo zmodyfikowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyjaśnia Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Za naruszenie tych przepisów mogą grozić wysokie kary finansowe, sięgające nawet 15 milionów euro. Nowe obowiązki mają ograniczyć ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd. Eksperci przypominają, że użytkownicy internetu powinni zwracać uwagę na oznaczenia informujące o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W przypadku materiałów dotyczących ważnych tematów, takich jak zdrowie, sprawy publiczne czy wybory, warto sprawdzać źródło informacji, szczególnie jeśli treść wydaje się nietypowa lub wyjątkowo realistyczna. To pozwala ograniczyć ryzyko rozpowszechniania fałszywych informacji. Więcej na temat nowych przepisów i kolejnych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi AI można znaleźć w materiałach projektu Czysty Przekaz – Rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej. Przypominamy ważną informację dla pasażerów MZK. Chodzi o linię łączącą Szczepidło w gminie Krzymów z ulicą Zakładową w Koninie, której trasa wiedzie przez starą część miasta. Dziś oraz jutro z powodu remontu drogi Zalesie Szczepidło występują tam poważne utrudnienia w ruchu i w związku z tym autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji na linii numer 57 między godziną 7.30 a 17.30 w ogóle nie dojeżdżają zarówno w czwartek, jak i w ten piątek do miejscowości Szczepidło. W całości według rozkładu dzisiaj oraz jutro są realizowane tylko dwa pierwsze oraz ostatni kurs. W przypadku pozostałych autobus dojeżdża najdalej na przystanek w Osadzie. Zmieniamy temat. Jutro kolejna odsłona disco na rynku. W piątek na Placu Wolności, w samym sercu konińskiej Starówki, zagra DJ Juicy Joss. Początek dyskoteki z potańcówką pod gołym niebem o 17. W tym czasie będzie można skorzystać z oferty specjalnej przygotowanej przez 4 lokale gastronomiczne ze Starego Konina. A dzisiaj, jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, zapraszamy do parku w podkonińskiej Posadzie. Będą tam dmuchańce, animacje i różne inne atrakcje. To cykl cotygodniowych wakacyjnych wydarzeń organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim. Zabawy przy pałacu w Posadzie mają zacząć się o 16 i potrwać do 19. W razie gdyby coś się zmieniło, warto śledzić na Facebooku profil Ośrodka Kultury z Kazimierza.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
7: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
8: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Reportaże lokalne. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Idealne na letnie noce. Lekkie kołdry Livarno z tkaniny Hydrocool. W różnych rozmiarach. Już od 39,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
13: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
0: Reklama.
14: Ostatni dzień z upałami. Są też ostrzeżenia przed burzami. Są pierwsze wnioski z audytów w warszawskich szpitalach, a Polska szóstą największą gospodarką w Unii Europejskiej.
15: Wiadomości Konin FM.
14: Paulina Nawrocka. Dzisiaj ostrzeżenia trzeciego stopnia przed upałami i drugiego stopnia przed burzami obowiązują na większości obszaru Polski, z wyjątkiem północnego zachodu. Na Podkarpaciu temperatura może sięgnąć 38 stopni, a podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Od jutra ochłodzenie, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
16: Burze będą przemieszczać się dalej na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu. Na zachodzie temperatura spadnie do 24, do 27.
14: Najgroźniejsze nawałnice prognozowane są dzisiaj w pasie od Śląska po Podlasie, obejmując m.in. Warszawę, Kielce, Kraków i Opole. Ponad 10% Polaków nie pije w ogóle wody. Większość z kolei nie wypija zalecanej dawki 2-2,5 litra dziennie, podaje NFZ. I jak zaznacza, właściwe nawodnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Jego objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Skala nieprawidłowości jest duża, przyznają władze Warszawy, przedstawiając pierwsze wnioski z audytu, jaki został przeprowadzony w miejskich szpitalach. Najwięcej uwagi poświęcono szpitalowi południowemu, w którym nikt nie korzystał z systemu elektronicznych kart wejść i wyjść. Pieniądze dla lekarzy były wypłacane na podstawie ręcznych wpisów w grafiku. Błażej Kulesza.
17: Dyżury trwające 48, 60, a nawet 72 godziny bez przerwy oraz rekordowe 110 godzin. Takie przypadki wykazał audyt przeprowadzony w szpitalu południowym.
18: Prawie 5 dób. Jeden lekarz przepracował średnio ponad 400 godzin miesięcznie.
17: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
18: Długie dyżury zdarzały się w pozostałych szpitalach. I to nie jest wina jednego szpitala czy jednego miasta, tylko to jest po prostu luka w systemie.
17: Władze miasta zapowiadają zmiany i standaryzację działań w opiece zdrowotnej. Pełen audyt ma zostać opublikowany w piątek.
14: 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za niestawiennictwo na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową. Jak mówi szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Szydło kilkukrotnie nie stawiła się na wezwania, stąd maksymalna kara pieniężna.
19: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, na to natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
14: Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać. I jeszcze pozytywna wiadomość na koniec. Polska była w ubiegłym roku 6. największą gospodarką Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB. Według danych Eurostatu wartość polskiego produktu krajowego brutto w cenach bieżących wyniosła prawie 923 miliardy euro. Największą gospodarką Unii pozostały Niemcy. Kolejne miejsca zajęły Francja, Włochy, Hiszpania oraz Niderlandy.
10: A co w regionie?
6: Władze Konina podtrzymują plany budowy nowego amfiteatru na Skarpie, choć niewykluczone, że projekt zostanie zmodyfikowany, podał portal przeglądkoniński.pl. Obecna koncepcja zakłada powstanie dużego obiektu, którego koszt kilka lat temu oszacowano na około 80 milionów złotych. Jak zapowiada zastępca prezydenta Paweł Adamów, miasto rozważa stworzenie mniejszego i tańszego amfiteatru, który łatwiej będzie zrealizować. Na razie samorząd prowadzi przetarg na przebudowę kolektora sanitarnego przebiegającego przez teren obecnego amfiteatru. To konieczny etap przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu. Wiceprezydent Adamów podkreśla, że jest ona nieunikniona. Obiekt posiada decyzję nakazującą likwidację ze względu na zły stan techniczny. Po usunięciu konstrukcji konieczne będzie również zabezpieczenie skarpy, a dopiero później możliwe będzie rozpoczęcie budowy nowego obiektu. Jak czytamy na stronach Przeglądu Konińskiego, miasto deklaruje, że będzie poszukiwać źródeł finansowania inwestycji. Jednocześnie władze oraz Rada Miasta nadal nie są zgodne co do przyszłości tego terenu. Obowiązujące stanowisko prezydenta Piotra Korytkowskiego zakłada budowę nowego amfiteatru na Skarpie nad Wartą, choć być może w skromniejszej i tańszej formule.
10: Konin FM. Pogoda.
14: To kolejny upalny dzień. Na zachodzie i północy już od południa pojawią się przelotne opady i gwałtowne burze, które wieczorem dotrą także na południowy wschód. Na termometrach od 27 stopni na zachodzie do nawet 38 na południowym wschodzie kraju.

0: Konin FM. Konin FM.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
5: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Na terenie Krzywińsko-Osieckiego obszaru chronionego krajobrazu na pograniczu naszego województwa i Dolnego Śląska odkryto ślady, które mogą wskazywać na istnienie nieznanego dotąd grodziska z czasów piastowskich, przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To na razie wstępna hipoteza, jednak obserwacje wykonane podczas analizy danych geoprzestrzennych wzbudziły zainteresowanie specjalistów. Pracownicy ZPKWW, wykorzystując mapy topograficzne, zdjęcia satelitarne i modele lidarowe do przygotowania rutynowego opinii, zauważyli na zobrazowaniach terenu regularną, kolistą strukturę o średnicy około 100 metrów. Na zdjęciach satelitarnych widoczny jest tak zwany wyróżnik wegetacyjny, który może wskazywać na przebieg dawnej fosy. Według specjalistów rów z czasem wypełniał się osadami, a bardziej żyzne i wilgotne podłoże sprawiło, że roślinność rozwijała się tam intensywniej. Na starszych ortofotomapach dostrzeżono również koliste rozjaśnienia gleby. Taki wyróżnik glebowy może świadczyć o miejscu, w którym niegdyś znajdowały się obwałowania dawnego założenia obronnego. Jednocześnie modele ukształtowania terenu nie pokazują dziś wyraźnych śladów wałów, co może być skutkiem ich zniwelowania w czasach współczesnych. Na razie nie ujawniono dokładnej lokalizacji potencjalnego stanowiska. Informacja została przekazana do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz współpracującej z Zespołem Parków Krajobrazowych Grupy Archeologów i Eksploratorów, którzy zweryfikują, czy odkryte ślady rzeczywiście mogą świadczyć o istnieniu nieznanego dotąd grodziska. Trwa 8. edycja konkursu fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Na autorów najlepszych zdjęć czekają nagrody o łącznej wartości 20 tysięcy złotych. Do udziału zaproszeni są miłośnicy fotografii, którzy chcą pokazać walory turystyczne, przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe Wielkopolski. Nowością tegorocznej edycji jest możliwość udziału osób, które ukończyły 13 lat. W przypadku niepełnoletnich uczestników wymagana jest jednak zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zmieniły się również kategorie konkursowe. Uczestnicy mogą zgłaszać zestawy składające się z 3 zdjęć w 4 tematach. Wydarzenia, architektura, krajobrazy oraz z lotu ptaka. Fotografie muszą przedstawiać miejsca znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego i zostać wykonane w latach 2024-2026. Dotychczasowe 7 edycji konkursu cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział blisko 1700 osób, które przesłały ponad 2200 prac obejmujących przeszło 6,5 tysiąca fotografii. Zgłoszenia do tegorocznej edycji można przesyłać do 31 sierpnia do godziny 23.59. Wyniki zostaną ogłoszone do końca września. Szczegółowe informacje, regulamin oraz galerie laureatów i inspiracji można znaleźć na stronie internetowej konkursu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: zwierzę lokalne. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
13: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
14: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Reklama.
0: Konin

0: Trwają przygotowania do fety przy Pałacu Prezydenckim na rocznicę. Jest śledztwo w sprawie utonięcia nastolatków z Wągrowca. Powiemy też, dlaczego polany w Tatrach zmieniły kolor na różowy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. To ma być specjalne wydarzenie. Tak Pałac Prezydencki zapowiada popołudniowe uroczystości z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Trwają przygotowania do fety. Kulminacją obchodów ma być wystąpienie prezydenta. Taka feta to czysty marketing, ocenia dr Kamil Marcinkiewicz z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Żaden z dotychczasowych prezydentów nie organizował takiej uroczystości.
2: Myślę, że to jest taki właśnie bardzo dobry sygnał, podsumowujący to, co widzieliśmy też w ostatnim roku, bo to jest prezydentura bardzo silna pod względem marketingu politycznego. Jeżeli chodzi o właśnie tą prezentację na zewnątrz, tworzenie wizerunku kandydata, to się udało bardzo dobrze.
0: Podczas obchodów na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma odbyć się debata publicystów. Będzie też część artystyczna. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dwóch nastolatków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
3: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
0: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zwłok zaplanowano na poniedziałek. Niemieckie media poinformowały, że ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
4: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś się przenieść w system bezzałogowy z ładunkiem.
0: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie oderwał się, co zapobiegło wybuchowi. Przez Polskę przetacza się kolejna fala upałów. O to, jak je przetrwać na harcerskim obozie, pytał reporter Paweł Radzewicz.
5: Grzeje czy nie grzeje?
6: Grzeje bardzo. Od góry.
5: Co tu robicie, gdy przychodzi taki ekstremalny upał? Jak się zabezpieczacie?
6: Przede wszystkim zajęcia przenosimy nad jezioro, gdzie zazwyczaj wieje zimny wiatr, albo do jeziora, które nas ochładza. Pijemy bardzo dużo wody, elektrolitów, zawsze mamy czapki na głowach, związane włosy, żeby był przewiew na karku. No i przede wszystkim wszystkie zajęcia robimy spokojniejsze i w cieniu.
0: Zapewniali harcerze obozujący w pomorskiej Czernicy. Tatrzańskie polany zmieniły kolor na różowy. Na hali gąsienicowej w Tatrach kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jej różowe kwiaty tworzą kobierce, które w połączeniu z ostrymi szczytami orlej perci, kościelca i świnicy tworzą jeden z najbardziej efektownych letnich tatrzańskich krajobrazów. Turyści pojawiają się od świtu, by fotografować rośliny.
1: A co w regionie?
7: Chociaż po stronie naszego województwa mamy wiele argumentów, wciąż nasz los jest niepewny. Dopiero za około 2 lata dowiemy się, gdzie ten czy następny rząd zamierza zbudować drugą elektrownię atomową. Poseł koalicji obecnie sprawującej władzę w kraju próbuje wykazać, że Konin ma poważną przewagę nad Bełchatowem. Chodzi tu o kwestie bezpieczeństwa i jednocześnie mniejsze nakłady finansowe związane z budową reaktorów akurat w naszej lokalizacji.
8: Słyszeliście o Węgrzech, o tym, że elektrownię atomową się tam zamyka z powodu zbyt małego poziomu wody służącej do chłodzenia. W Koninie mamy wodę, która do tej pory chłodziła elektrownię węglową. Jest to ciąg jezior konińskich, Ślesińskie, Mikorzyńskie, ale także mamy drugi odwód zabezpieczający właśnie wodę dla elektrowni jądrowej. Są to zalewane w tej chwili odkrywki Jóźwin 2B, Kleczew, Kazimierz i tak dalej. Tych odkrywek wody w nich jest na ponad 1 miliard metrów sześciennych, a trzeci odwód, kiedy by tamte nie zadziałały, to jest transport wody z rzeki Warty specjalnym kanałem Warta-Gopło. Wody ci u nas dostatek i nam nie grozi kryzys węgierski.
7: mówi poseł Tomasz Piotr Nowak. Dużym argumentem po stronie Konina jest także szybsza możliwość wybudowania elektrowni jądrowej u nas w Wielkopolsce niż w województwie łódzkim, bowiem w Bełchatowie końca działalności górniczej nie widać.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju dziś bardzo gorąco, na termometrach w Szczecinie 27 stopni, w Poznaniu i Gdańsku 30, w Warszawie 34, w Krakowie 35, a najcieplej w Rzeszowie nawet 38 stopni. Po południu i wieczorem od zachodu zaczną rozwijać się burze, miejscami gwałtowne, z silnym wiatrem i ulewami.
9: Konin FM i najbardziej roztęczone radio w regionie na dzień przed weekendem. Z tej strony Olaf Kaszyński i program Popołudnie w dobrym rytmie. Słyszymy się po 15 w czwartek 6 sierpnia w gminy Jakuba, Oktawiana i Sławy, a także Dzień Świeżego Oddechu. Także szczotka, pasta, guma do rzucia i jakby już świętujemy. Także takie święto dziś w kalendarzu, a ja jestem z wami do 18. Za to w tej godzinie zaglądamy m.in. do Edwarda Misztaka.

0: Wygląda na to, że telewizyjny świat w Polsce wciąż potrafi zaskakiwać. Odkąd Edward Miszczak przeszedł z TVN-u do Polsatu, udało mu się przekonać do zmiany barw kilka znanych twarzy. Wśród nich m.in. Filip Heiser i Magda Mołek, a prawdziwym hitem okazało się przeniesienie do Polsatu teleturnieju Milionerzy razem z Hubertem Urbańskim. Teraz pojawiają się kolejne spekulacje, tym razem dotyczące Julii Wieniawy i jej możliwego udziału w Tańcu z Gwiazdami w roli jurorki. Jak będzie naprawdę? O tym przekonamy się pewnie już wkrótce. Ale jedno jest pewne. W telewizji, podobnie jak w sporcie, okno transferowe potrafi dostarczyć naprawdę wielu emocji.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się! Liczba bransoletek jest ograniczona.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy

0: Ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Ale sto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Reklama. Konin FM 104.1.

0: FM 104.1.
1: Teraz trochę show biznesu. Gdy patrzymy na Rafała Brzozowskiego, większość z nas od razu myśli: muzyka, scena i telewizja. A tymczasem okazuje się, że jego wykształcenie nie ma z tym nic wspólnego. Artysta ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie i z wykształcenia jest nauczycielem WF-u. Co więcej, odnosił także sukcesy w zapasach, zdobywając brązowy medal akademickich mistrzostw Polski, a sportową karierę przerwała dopiero kontuzja kręgosłupa. Dopiero później postawił na muzykę i jak wiemy, była to bardzo dobra decyzja. To świetny dowód na to, że życiowe plany potrafią się zmieniać, a czasem właśnie nieoczekiwany zwrot prowadzi do największych sukcesów.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Koninie powstanie nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Placówka zostanie wybudowana przy ulicy Szpitalnej w sąsiedztwie szpitala w starej części miasta. Za realizację zadania odpowiada firma z Częstochowy. Wartość przedsięwzięcia wynosi około 27 milionów złotych, a zakończenie pracy przewidziano w ciągu 24 miesięcy. Nowy obiekt będzie miał około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i zapewni pełne zaplecze techniczne oraz administracyjne dla pogotowia. W budynku znajdzie się garaż dla 7 ambulansów, stanowisko do dezynfekcji karetek i sprzętu medycznego, warsztat samochodowy oraz stacja diagnostyczna przeznaczona do obsługi floty ratowniczej. Zaplanowano również pomieszczenia apteczne, szatnie i strefy odpoczynku dla ratowników medycznych. Powstanie także sala konferencyjna, mogąca pomieścić kilkadziesiąt osób oraz sale ćwiczeniowe przeznaczone do szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Obecna siedziba pogotowia przy szpitalu w Nowym Koninie nie spełnia już współczesnych wymagań i trudno dostosować ją do obowiązujących przepisów. Nowy obiekt ma rozwiązać te problemy i zapewnić odpowiednie warunki do funkcjonowania ratownictwa medycznego. Inwestycja będzie realizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Do Oskardu w Koninie po raz trzeci zawita projekt Kino bez barier w drodze, który w tym roku odbywa się w formule objazdowego festiwalu filmowego pod nazwą Przegląd w drodze. Wydarzenia zaplanowano od 21 do 23 sierpnia. W programie znalazły się 4 dostępne pokazy filmowe, a także spotkania z zaproszonymi gośćmi i warsztaty. Widzowie zobaczą animację Arko, nagrodzony Oscarem film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin oraz 2 filmy fabularne Milczenie Julie i polski debiut Emmy Buchwald Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie produkcje poruszają ważne tematy społeczne i opowiadają o współczesnym świecie oraz relacjach międzyludzkich. Bilety na każdy seans kosztują 5 zł, szczegóły są na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. I zmieniamy temat, jak atrakcyjnie rozpocząć jarmark świętego Bartłomieja w Koninie? Spacerem ponad dachami Konina, na który zaprasza PTTK. Przechodząc pieszo około 3 km, najlepiej z kijkami, tajemniczą ścieżką na krawędzi Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej i schodząc ulicą Podgórną w zabudowę Konina, piechur może poczuć się jak pielgrzym sprzed 200 lat, podążający na odpust do kościoła Bartłomieja. Na ten spacer zapraszamy 22 sierpnia z biurka przed 9.30 na przystanku obok cmentarza przy Kolskiej. Zbliża się święto jednego z ważniejszych miast w subregionie konińskim. W Słupcy odbędzie się 23. koncert organowy w ramach uroczystości odpustowych ku czci świętego Wawrzyńca, patrona miasta. Wydarzenie zaplanowano na 10 sierpnia o godzinie 20 w kościele parafialnym pod wezwaniem właśnie świętego Wawrzyńca. Organizatorami koncertu są burmistrz miasta, parafia oraz Muzeum Regionalne w Słupce. Podczas recitalu zabrzmią zabytkowe organy piszczałkowe, które w tym roku najprawdopodobniej obchodzą 310 lat istnienia. Instrument został uratowany przed całkowitym zniszczeniem z inicjatywy proboszcza księdza Wojciecha Kochańskiego, a po przeprowadzonych pracach od 2004 roku ponownie zachwyca swoim brzmieniem podczas koncertów organizowanych w Słupeckiej Farze. Przed publicznością wystąpi profesor Radosław Marzec z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Artysta zaprezentuje recital obejmujący utwory z różnych epok i tradycji muzycznych. W programie znalazły się m.in. kompozycje z tablatury Jana z Lublina, a także utwory pochodzące z manuskryptu Klarysek ze Starego Sącza.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM i programu Popołudnie w dobrym rytmie. Wygląda na to, że Poznań jest o krok od dużej zmiany. Coraz więcej mówi się o wprowadzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w mieście. Większość mieszkańców biorących udział w konsultacjach poparła ten pomysł. Wcześniej podobne stanowisko zajęła też większość rad osiedli. Teraz właściwie wszystko jest w rękach miejskich radnych. Głosowanie nad uchwałą planowane jest na koniec października, a nawet jeśli zostanie przyjęta, nowe przepisy oczywiście nie zaczną obowiązywać od razu. Miasto zakłada, że zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 wejdzie w życie dopiero po kilku miesiącach, czyli w 2027 roku. Wygląda więc na to, że czasu na przyzwyczajenie się do nowych zasad jeszcze trochę zostało.
0: Konin FM.
2: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
3: A czemu się ubierasz?
2: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
3: A dzieci?
2: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
3: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras.
2: I duży parking.
3: To idealne miejsce.
2: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
7: W niedzielę handlowe również.
0: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokal.

Powoli dobiega końca już pierwsza godzina naszego spotkania w programie Popołudnie w dobrym rytmie. I to popołudnie spędzacie na 104.1 i w internecie pod adresem konin.fm. Czekam na wasze dalekie urlopowe raporty, na te bliższe również, także dajcie znać, gdzie nas dziś podsłuchujecie. Po 16 po wiadomościach z kraju i ze świata zajrzymy do nietypowego zgłoszenia, jakie otrzymali kaliscy policjanci. Konin FM.

0: Są ostrzeżenia przed burzami prawie w całym kraju. Przemysław Czarnek chce powołać nowe służby mundurowe i nowy polski produkt regionalny na unijnej liście, a chodzi o pewną kiełbasę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Te do jutra rana mogą wystąpić prawie w całym kraju. Wyjątkiem jest północny zachód. W czasie wyładowań warto dobrze się schronić, bo uderzenie pioruna może prowadzić do katastrofalnych skutków w naszym organizmie, mówi lekarz tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Sylweriusz Kosiński.
2: Jeżeli piorun pokonuje opór skóry, no to dokonuje spustoszenia w narządach wewnętrznych. Jeżeli piorun prześlizguje się po powierzchni naszego ciała, a czasami są do tego warunki, no to my cierpimy na ogromne, bardzo bolesne oparzenia.
0: Burzą będą towarzyszyć opady deszczu i silny wiatr, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Senat nie zgodził się na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. W głosowaniu poparło go 38 senatorów, 50 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że procedura związana z konkursem na prezesa IPN rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim, który w sierpniu ubiegłego roku objął urząd prezydenta. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek zapowiada powołanie Straży Praw. Miałaby ona stać ponad innymi służbami państwa. Czarnek ogłosił ten pomysł na konwencji PiSu, która odbywa się w Warszawie pod hasłem ku nowemu rządowi.
3: Musimy stworzyć taką rzeczywistość, w której będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami. Musimy powołać do życia swego rodzaju dziś roboczo nazwaną Straż Praw, która będzie broniła polskiej praworządności, broniła polskiej demokracji, broniła porządku w Polsce. To jest konieczne. I to się da zrobić, nawet bez zmian fundamentalnych konstytucji.
0: Czarnek nie sprecyzował, kto zasiadałby w tej nowej służbie i jakie dokładnie byłyby jej kompetencje. To już pewne, w walce o fotel prezydenta Krakowa weźmie udział radny Łukasz Gibała, główny kontrkandydat Aleksandra Miszalskiego w poprzednich wyborach prezydenckich. Jutro oficjalnie rozpocznie kampanię. Swoje komitety zarejestrowało już 12 kandydatów. Katarzyna Młynarczyk.
4: Poza Gibałą m.in. przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, Daria Gosek-Popiołek i Aleksandra Owca, które reprezentują środowiska lewicowe, a także Łukasz Wantuch, Bartosz Bocheńczak czy Marian Banaś. Chętnych do rządzenia Krakowem jest tylu, że trudno ich wszystkich wymienić. Komitety zarejestrowane muszą zostać do 17 sierpnia, a czas na zgłoszenie kandydatów wraz z wymaganymi podpisami poparcia mają do 3 września.
0: Kiełbasa pradziadka z Dukli została wpisana przez Komisję Europejską do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych, poinformował resort rolnictwa. Dzięki temu nazwa tego produktu jest chroniona na terenie całej Unii Europejskiej. Dukielska kiełbasa jest 51. polskim produktem objętym ochroną w unijnym systemie jakości, który potwierdza wyjątkowy charakter regionalnej żywności i jej związek z miejscem pochodzenia.
1: A co w regionie?
5: Wciąż można dołączyć do grona studentów Akademii Nauk Stosowanych, czyli jedynej państwowej i bezpłatnej uczelni w okolicach Konina. Trwa właśnie drugi nabór. Chętni mają czas do 14 września. Szczegóły o tym, jak w niedalekiej przyszłości zostać licencjatem, inżynierem, magistrem albo ukończyć studia podyplomowe, można znaleźć pod adresem konin.edu.pl. W ofercie są nawet darmowe studia zaoczne, kursy i szkolenia zawodowe, ale tylko dla osób, które mieszkają lub pracują w Wielkopolsce Wschodniej. Tymczasem Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy planuje przyznanie wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla kolejnych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Ze standardowych programów rządowych można zgarnąć do 20 tysięcy złotych. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi w sytuacji pozyskania przez urząd środków z rezerwy Funduszu Pracy. A niebawem w całym subregionie konińskim na start własnej firmy będzie można zdobyć nawet 120 tysięcy, bo ponad górników i energetyków zostanie rozszerzony unijny program Praca po Węglu. Ale musimy poczekać do września. Kolejna dobra wiadomość. Za 665 tysięcy złotych zostanie wyremontowana świetlica wiejska w Gąsinie w gminie Przykona. Modernizacja obiektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury społecznej, zwiększy funkcjonalność i estetykę budynku oraz stworzy lepsze warunki do organizacji spotkań, wydarzeń oraz inicjatyw integrujących mieszkańców tej miejscowości.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Ostrzeżenia przed upałami i burzami to dziś norma w większości kraju. Jedynie na północnym zachodzie jest trochę chłodniej. Tam też raczej dzisiaj nie zawędrują burze. Maksymalnie 38 stopni. Na Podkarpaciu najchłodniej, na Pomorzu 23.
1: Konin FM.

0: Słuchacie Kolin FM na 104.1. Słyszymy się po 16. I czasem mówi się o drzemce w najmniej odpowiednim momencie, ale taka sytuacja zdecydowanie nie powinna się wydarzyć. W Kaliszu policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy Audi, który zatrzymał samochód na środku skrzyżowania i zasnął za kierownicą. Gdy funkcjonariusze obudzili 49-latka, szybko okazało się dlaczego. Badanie wykazało, że miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Mężczyzna oczywiście stracił prawo jazdy, a teraz jego sprawą zajmie się sąd. Groził mu nawet do 3 lat więzienia, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka kara finansowa. Po alkoholu nie ma miejsca za kierownicą, to trzeba pamiętać. A jeśli planujecie wyjście, zaplanujcie też bezpieczny powrót do domu.
1: Kolin FM.

0: salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

Cały czas trwa program Popołudnie w dobrym rytmie. Jeśli szukacie w Poznaniu miejsca z nutką historii i wspomnień, to mamy dla Was na antenie Konin FM naprawdę ciekawą propozycję. Wystarczy zajrzeć na gratowisko Poznań Wschód. To właśnie tam Zakład Zagospodarowania Odpadów stworzył wyjątkowe ekomuzeum, gdzie można przenieść się w czasy naszych dziadków i pradziadków. Na półkach znalazły się przedmioty, które mieszkańcy zamiast wyrzucić, przekazali do kolekcji. Są tam m.in. kultowa pralka Frania, telefony na korbkę, stare aparaty fotograficzne, radia, żelazka czy dawne gazety. To piękny przykład, że rzeczy z przyszłości mogą dostać drugie życie i opowiedzieć nam historie, których nie znajdziemy w żadnej instrukcji obsługi. I czasem warto zatrzymać się na chwilę, nawet przy rzeczach, które miały już trafić na śmietnik. I czasem warto także wybrać się na strych do piwnicy i zobaczyć, czy mamy jakiś eksponat, który w muzeum mógłby mieć już swoje miejsce.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Rozpoczął się nabór do jesiennej edycji programu Mini Granty, który wspiera lokalne inicjatywy kulturalne. Wnioski można składać do końca sierpnia. Program skierowany jest do osób i organizacji, które mają pomysł na wydarzenie kulturalne i potrzebują wsparcia finansowego na jego realizację. O dofinansowanie mogą ubiegać się nieformalne grupy liczące co najmniej 3 osoby, w których przynajmniej jedna jest pełnoletnia, organizacje pozarządowe działające zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także pełnoletnie osoby indywidualne. Środki można przeznaczyć na organizacje przedsięwzięć kulturalnych oraz projektów z zakresu edukacji kulturalnej. Na realizację jesiennej edycji programu przeznaczono 12 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymają 3 wybrane projekty, a maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsięwzięcia wynosi 4 tysiące. Wszystkie wybrane inicjatywy będą realizowane w Centrum Kultury i Sztuki Domu Kultury Oskard w Koninie. Do dyspozycji organizatorów będą m.in. sala widowiskowa, sala multifunkcyjna czy klubo, kawiarnia, kino, kafe. Od kilku dni obowiązują nowe unijne przepisy dotyczące przejrzystości korzystania ze sztucznej inteligencji. Zgodnie z nimi chatboty i awatary wykorzystujące AI powinny od początku rozmowy informować użytkowników, że komunikujemy się z systemem, a nie z człowiekiem. Nowe regulacje nakładają także obowiązek wyraźnego oznaczania materiałów typu deepfake, czyli obrazów, nagrań lub filmów wygenerowanych albo zmodyfikowanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, wyjaśnia Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska. Za naruszenie tych przepisów mogą grozić wysokie kary finansowe, sięgające nawet 15 milionów euro. Nowe obowiązki mają ograniczyć ryzyko wprowadzania odbiorców w błąd. Eksperci przypominają, że użytkownicy internetu powinni zwracać uwagę na oznaczenia informujące o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w przypadku materiałów dotyczących ważnych tematów, takich jak zdrowie, sprawy publiczne czy wybory. Warto sprawdzać źródło informacji, szczególnie jeśli treść wydaje się nietypowa lub wyjątkowo realistyczna. To pozwala ograniczyć ryzyko rozpowszechniania fałszywych informacji. Więcej na temat nowych przepisów i kolejnych zmian związanych z regulacjami dotyczącymi AI można znaleźć w materiałach projektu Czysty Przekaz – Rozmowy na faktach w aglomeracji konińskiej. W Słupcy lada dzień rozpoczynają się uroczystości odpustowe ku czci patrona miasta, świętego Wawrzyńca. Pierwszym wydarzeniem będzie Wigilia ku czci patrona, która odbędzie się 9 sierpnia o godzinie 19 przy kolumnie z figurą świętego Wawrzyńca. Patronuje on miasto od 2010 roku. Podczas spotkania uczestnicy uczczą pamięć Grażyny Harmacińskiej Nyczki w setną rocznicę jej urodzin oraz przypomną osoby tworzące Komitet Budowy Pomnika Wolności na Słupeckim Rynku w związku ze stuleciem powstania tego monumentu. Następnie zaplanowano liturgię nieszporów ku czci świętego Wawrzyńca w kościele parafialnym. Po nabożeństwie uczestnicy przeniosą się na Słupecki Rynek, gdzie odbędą się pokazy ognia. Widowisko nawiąże do męczeńskiej śmierci świętego Wawrzyńca, który jako diakon poniósł śmierć w Rzymie w 258 roku. Wydarzenie będzie początkiem tegorocznych obchodów odpustowo-wawrzynkowych w Słupce. Przypomnijmy, że podczas finałowych koncertów 15 zaśpiewają modelki, a następnego dnia święta miasta wystąpią.

0: Słuchacie Conin FM i czasem próba uniknięcia odpowiedzialności tylko odsuwa problem w czasie. Policjanci z Turku zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu tureckiego, którzy byli poszukiwani przez sąd rejonowy w Turku. Chodzi o 33-latka i 54-latka. Mężczyźni mieli zostać doprowadzeni do zakładu karnego, gdzie odbędą zasądzone kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze informują też, że udało im się ustalić miejsce pobytu trzech innych poszukiwanych osób, ale w ich przypadku nie doszło do zatrzymań, ponieważ uregulowali zaległe grzywny. Jak widać, czasem tylko jeden przelew może zmienić bardzo dużo, a najlepszym rozwiązaniem jest po prostu nie odkładać takich spraw na później, bo spokój sumienia naprawdę jest bezcenny.
1: Conin FM. Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
1: Reklama. Konin FM.
5: Konin FM.

0: Na antenie Konin FM mamy dla was historię, która pokazuje, że czasem jeden dobry gest może naprawdę wiele zmienić. Na terenie jednej ze szkół w gminie Sąpolno znaleziono ranną pustułkę. Ptaka objętego w Polsce ścisłą ochroną. Dzięki szybkiej reakcji ludzi drapieżnik otrzymał pomoc i trafił pod opiekę specjalistów. Niestety okazało się, że obrażenia były na tyle poważne, m.in. uraz stopy i podejrzenie martwicy, że ptak nie będzie mógł od razu wrócić na wolność. Pustułka trafiła do ośrodka rehabilitacji ptaków i ssaków w Grodzcu, gdzie przejdzie zabieg i pozostanie już pod stałą opieką. To może nie jest wymarzony finał tej historii, ale najważniejsze, że dzięki ludzkiej wrażliwości ten piękny ptak dostał szansę na bezpieczne życie.
1: Konin FM.
2: Konin FM. Just to get you.

0: Fala upałów daje się we znaki pacjentom w szpitalach. Nie będzie referendum w sprawie klimatu, zdecydował Senat. I Iga Świątek wciąż w grze na turnieju w Toronto.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Fala upałów odbija się na najmłodszych pacjentach. Rodzice dzieci leczonych na kardiologii dziecięcej w Rzeszowie biją na alarm. W salach bez klimatyzacji temperatura staje się nie do zniesienia. Marcin Starzec.
2: Od kilku palnych dni temperatura na oddziale regularnie przekracza 30 stopni. Pani Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki, okłada swoją córkę ręcznikiem nasączonym zimną wodą, by przynajmniej w taki sposób schłodzić swoje dziecko. Gorąco i duchota sprawia, że organizm małych pacjentów się przegrzewa, a to nie sprzyja dobrej diagnostyce.
3: Czy elektrolity, które spadły mojej córce, są z powodu tego, że wypociła zbyt dużo płynu, bo jest tak gorąco na oddziale, czy ze względu na to, że steryt, który został jej podawany, ma już skutki oboczne?
2: Jak tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała, zamontowanie klimatyzacji to nie jest prosta sprawa.
4: Tutaj szpital na ten moment prawdopodobnie nie jest na to przygotowany, tym bardziej, że w planach jest jak gdyby nowy budynek.
2: A nowy budynek Podkarpackiego Centrum Medycyny Dziecięcej ma powstać dopiero za 3 lata. Na razie rodzice liczą na zapowiadane na jutro ochłodzenie.
0: Senat po raz drugi nie zgodził się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent. Wniosek o referendum Karol Nawrocki przekazał do Senatu 23 lipca. Chciał zadać obywatelom pytanie, czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Był to już kolejny wniosek prezydenta o referendum dotyczące tego zagadnienia. Pierwszy, który został złożony w maju, również odrzucono. Robotnicy pracujący przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie znaleźli kolejny niewybuch. Ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II jest zablokowany. Na miejsce jadą saperzy. Nie podjęto jednak decyzji o ewakuacji okolicznych budynków. Iga Świątek zagra dziś o awans do czwartej rundy turnieju w Toronto. Jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessicą Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze w meczu z Sarą Bejlek, nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu to również tysięcznik. Do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
6: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewności siebie na kolejne mecze.
5: Jutro rywalem Hurkacza będzie Holender Botik van de Zandschulp.
0: I jeszcze ciekawostka z warszawskiego ZOO. Słonica Erna symbolicznie powróciła do swojego stada. W słoniarni warszawskiego ZOO stanął bowiem wydrukowany na drukarce 3D w skali 1:1 szkielet słonicy Erny, która rządziła stadem warszawskich słoni w latach 2009-2020.
1: A co w regionie?
7: Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu Nasza Wieś, Naszą Wspólną Sprawą. Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje 67 zadań zgłoszonych przez organizacje pozarządowe na łączną kwotę 700 tysięcy złotych, wylicza wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
8: To będą oczywiście różne przedsięwzięcia, organizacja wydarzeń, zakup strojów ludowych, czy też wyposażenia orkiestr, ale również doposażenie różnego rodzaju świetlic i takich właśnie miejsc. Ten konkurs cieszy się olbrzymim zainteresowaniem.
7: W naszej okolicy wsparcie popłynie do organizacji takich jak koła gospodyń wiejskich czy ochotnicze straże pożarne w Ogorzelczynie, Skarżynie, Złotkowach, Nieśpiastowie, Grochowach, Łomowie, Glinach, Krępie, Piotrowicach, Brudzewie, Szetdewie, Mycielinie, Ruminie, Grodźcu, Starym Mieście, Rogowie czy Trąbczynie. A tymczasem teraz można wnioskować o budowę wiat.
8: Ruszamy z nowym konkursem. Tym razem jest to Wiata Wielkopolska. Dofinansowanie do 300 tysięcy złotych, a nabór wniosków do 15 października. W ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi uruchamiamy ten konkurs, ponieważ jest olbrzymie zainteresowanie właśnie powstawaniem wiat na terenach rekreacyjnych, na obszarach wiejskich. Zachęcam do zapoznania się z tym konkursem. Oczywiście projekt przedstawimy, można z nim się również zapoznać, bo te wiaty muszą powstać właśnie na podstawie naszego projektu. Konkurs jest w cyklu dwuletnim, dlatego w tym roku go ogłaszamy i rozstrzygamy, a realizacja zadania w roku przyszłym. Mamy w wieloletniej prognozie finansowej na ten cel 1 600 000 zł. Serdecznie zapraszam, zainteresujcie się, bo to będzie coś nowego i coś ciekawego, na co czekacie.
7: Szczegóły na stronach Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W większości kraju do wieczora obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najgorzej jest jednak na południowym wschodzie, gdzie termometry pokazują nawet 39 stopni. W centrum, na Dolnym Śląsku i na Podlasiu możliwe burze, lokalnie z gradem.

0: Witam was już po 17:00. Rozkręcamy kolejną i ostatnią godzinę programu Popołudnie w dobrym rytmie. Mieszkańcy Słupcy mogą mieć tym razem powody do radości, bo lokalna kultura właśnie dostaje solidne wsparcie. Miejski Dom Kultury w Słupcy przejdzie kolejną ważną modernizację, dzięki której koncerty, spektakle i inne wydarzenia mają zyskać zupełnie nową jakość. Podpisane 31 lipca umowy zakładają m.in. montaż nowoczesnego oświetlenia oraz profesjonalnego systemu nagłośnieniowego. Za oświetlenie odpowiadać będzie firma PS Invest, a za system dźwięku marki L Acoustics firma Rafał Zbytniewski Audiolite Technika Estradowa. Cała inwestycja to ponad 390 tysięcy złotych, a miasto pozyskało na ten cel prawie 300 tysięcy złotych dofinansowania. Wygląda więc na to, że kolejne kulturalne spotkania w Słupcy będą nie tylko ciekawsze, ale też po prostu lepiej zabrzmią.
1: Konin FM. Reklama. Bransoletka ze srebra za złotówkę? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Dekadzie w Koninie. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
3: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 4.

0: Konin FM.
1: Słuchajcie, ta historia z autostrady A1 daje dużo do myślenia. 28 lipca doszło tam do poważnego wypadku. Bus uderzył w barierę energochłonną, przebił ją i zatrzymał się dopiero w przydrożnym rowie. Na szczęście nikt nie zginął, ale 7 osób zostało rannych. Duże emocje wywołało jednak nie samo zdarzenie, a reakcja innych kierowców. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, spośród 67 samochodów, które przejechało obok miejsca wypadku, tylko 3 osoby zatrzymały się, by pomóc. A pamiętajmy, zabezpieczenie miejsca, wezwanie służb i udzielenie pierwszej pomocy w zakresie swoich możliwości może naprawdę uratować czyjeś życie i jest także naszym ustawowym obowiązkiem. Na drodze nie jesteśmy tylko kierowcami, jesteśmy też ludźmi, którzy czasem mogą być dla kogoś najważniejszym wsparciem w najtrudniejszej chwili.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol! Reklama.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Władze Konina podtrzymują plany budowy nowego amfiteatru na Skarpie, choć niewykluczone, że projekt zostanie zmodyfikowany, podał portal przeglądkoniński.pl. Obecna koncepcja zakłada powstanie dużego obiektu, którego koszt kilka lat temu oszacowano na około 80 milionów złotych. Jak zapowiada zastępca prezydenta Paweł Adamów, miasto rozważa stworzenie mniejszego i tańszego amfiteatru, który łatwiej będzie zrealizować. Na razie samorząd prowadzi przetarg na przebudowę kolektora sanitarnego przebiegającego przez teren obecnego amfiteatru. To konieczny etap przed rozpoczęciem rozbiórki obiektu. Wiceprezydent Adamów podkreśla, że jest ona nieunikniona. Obiekt posiada decyzję nakazującą likwidację ze względu na zły stan techniczny. Po usunięciu konstrukcji konieczne będzie również zabezpieczenie Skarpy, a dopiero później możliwe będzie rozpoczęcie budowy nowego obiektu. Jak czytamy na stronach Przeglądu Konińskiego, miasto deklaruje, że będzie poszukiwać źródeł finansowania inwestycji. Jednocześnie władze oraz Rada Miasta nadal nie są zgodne co do przyszłości tego terenu. Obowiązujące stanowisko prezydenta Piotra Korytkowskiego zakłada budowę nowego amfiteatru na Skarpie nad Wartą, choć być może w skromniejszej i tańszej formule. Na terenie Krzywińsko-Osieckiego obszaru chronionego krajobrazu na pograniczu naszego województwa i Dolnego Śląska odkryto ślady, które mogą wskazywać na istnienie nieznanego dotąd grodziska z czasów piastowskich, przekazał Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. To na razie wstępna hipoteza, jednak obserwacje wykonane podczas analizy danych geoprzestrzennych wzbudziły zainteresowanie specjalistów. Pracownicy ZPKWW, wykorzystując mapy topograficzne, zdjęcia satelitarne i modele lidarowe do przygotowania rutynowej opinii, zauważyli na zobrazowaniach terenu regularną, kolistą strukturę o średnicy około 100 metrów. Na zdjęciach satelitarnych widoczny jest tak zwany wyróżnik wegetacyjny, który może wskazywać na przebieg dawnej fosy. Według specjalistów rów z czasem wypełniał się osadami, a bardziej żyzne i wilgotne podłoże sprawiło, że roślinność rozwijała się tam intensywniej. Na starszych ortofotomapach dostrzeżono również koliste rozjaśnienia gleby. Taki wyróżnik glebowy może świadczyć o miejscu, w którym niegdyś znajdowały się obwałowania dawnego założenia obronnego. Jednocześnie modele ukształtowania terenu nie pokazują dziś wyraźnych śladów wałów, co może być skutkiem ich zniwelowania w czasach współczesnych. Na razie nie ujawniono dokładnej lokalizacji potencjalnego stanowiska. Informacja została przekazana do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu oraz współpracującej z Zespołem Parków Krajobrazowych Grupy Archeologów i Eksploratorów, którzy zweryfikują, czy odkryte ślady rzeczywiście mogą świadczyć o istnieniu nieznanego dotąd grodziska. Muzeum Regionalne w Słupcy zaprasza 10 sierpnia na 27. odpustowe spotkanie. Wydarzenie odbędzie się przy siedzibie Muzeum przy ulicy Warszawskiej 53 i potrwa od godziny 16 do 19.30. To coroczne święto organizowane z okazji Dnia Patrona Miasta i Słupeckiej Fary Świętego Wawrzyńca. Na uczestników czeka wiele atrakcji nawiązujących do lokalnych tradycji i rzemiosła. Będzie można zobaczyć pokaz wybijania monety odpustowej i lepienia garnków, wyplatania koszyków, tworzenia frywolitek, koronek, haftów i biżuterii z koralików. Zaprezentowane zostaną również dawne metody pomłotów oraz rękodzieło, w tym obrazy, rzeźby i ozdoby wykonane z bibuły oraz sznurka. Nie zabraknie także regionalnych przysmaków, m.in. ciastek wawrzynkowych, wiejskiego chleba, smalcu ogórków, serów, miodów, lodów, waty cukrowej i innych smakołyków. Na scenie wystąpi kapela towarzyska oraz obchodzący piąty jubileusz działalności chór Vox Anima z Witkowa. Artyści zaproszą publiczność do retropotańcówki z przebojami okresu międzywojennego. Podczas wydarzenia wręczone zostaną także statuetki Świętego Wawrzyńca dla osób wspierających działalność Słupeckiego Muzeum, a w jego ogrodzie posadzone zostaną dwa wawrzyny zielonolistne.

0: FM.
1: A w polskich szkołach szykuje się duża zmiana. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego, która od 1 września wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach. Oznacza to, że uczniowie nie będą mogli używać telefonów podczas lekcji, przerw, a także w czasie przebywania na terenie placówki poza zajęciami. Są jednak wyjątki, na przykład wtedy, gdy telefon będzie potrzebny do nauki, w sytuacji pilnego kontaktu z rodzicem, albo ze względu na zdrowie czy szczególne potrzeby ucznia. Szkoły będą mogły też przygotować miejsce do przechowywania urządzeń. To zmiana, która z pewnością wywoła wiele rozmów wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, no bo umówmy się, telefon stał się częścią naszej codzienności, ale czasem warto też dać sobie chwilę bez ekranu i po prostu być tu i teraz.
0: Konin FM.
2: Konin FM. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: FM.
1: To my już szykujemy się na weekend. Piątek, piąteczek, piątunie nadchodzi jutro, ale jeszcze póki co zachwycajcie się czwartkiem, no bo to cały czas wakacyjny sierpniowy czwartek. Jutro 7 sierpnia, piątek, imieniny Doroty, Klaudii, Konrada i Kajetana, dzień piwa i piwowara oraz dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. A ja wam życzę wszystkiego dobrego na resztę czwartku. Olaf Kaszyński, cześć!
0: Konin FM. Konin FM.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
4: Konin FM. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dzisiaj awans do czwartej rundy turnieju w Toronto i jest już jedyną Polką, która pozostała w turnieju w Kanadzie. Z kolei w Montrealu bardzo dobrze radzi sobie wracający po kontuzji Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Maja Chwanicka w tysięczniku w Toronto odpadła już po pierwszym meczu. Magdalinet i Magdalena French wygrały starcia w pierwszej rundzie, ale poległy wczoraj w drugiej. Z Amerykankami Linety z Iwą Jowicz, a French z Jessicą Pegulą. Czyli wracamy do sytuacji, którą doskonale znamy. Szansa na dobry wynik ma już tylko Iga Świątek. Zaczęła dobrze, w meczu z Sarą Bejlek nie miała żadnych problemów. Dzisiaj rywalką będzie Szwajcarka Wiktoria Golubicz. A w Montrealu, to również tysięcznik, do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz, bo pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo.
7: Tabilo prowadził dwa razy z przełamaniem i w pierwszym i w drugim secie, więc tym bardziej się cieszę z tego zwycięstwa, że zwyciężyłem w dwóch setach i myślę, że doda mi pewność siebie na kolejne mecze.
6: Jutro rywalem Hurkacz.

0: Kacza będzie Holender, Botik, Van de Zandschulp.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. 34-letni skrzydłowy ma zarabiać 17 milionów euro na sezon. Przez blisko dekadę gry w barwach The Reds Salah strzelił 257 bramek, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji wszechczasów. Egipcjanin z Liverpoolem dwukrotnie świętował Mistrzostwo Anglii, a w sezonie 2018-2019 wygrał Ligę Mistrzów. Trabzonspor z kolei może być rywalem Górnika w czwartej, ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Wcześniej jednak Zabrzanie muszą wyeliminować Ferencvaros, z którym pierwsze spotkanie przegrali w Budapeszcie 0-1. Diego Forlan został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Urugwaju. 47-letnia była gwiazda kadry zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu Urusów w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. Forlan w reprezentacji rozegrał 112 meczów, w których strzelił 36 goli. Jego największym sukcesem był triumf Copa America w 2011 roku.

Pogoda. Jutro chłodniej, na Pomorzu maksymalnie 19 stopni, w centrum do 24, na krańcach południowo-wschodnich do 27. Słońce, ale i chmury, na południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze, lokalnie z gradem.

0: FM. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Konin FM.
5: Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Holenderski kolarz Bart Lemmen wygrał w Karpaczu skrócony czwarty etap wyścigu Tour de Pologne i zdobył żółtą koszulkę lidera. Lemmen wyprzedził Włocha Cristiana Scaroniego. Najlepszy z Polaków

0: Michał Kwiatkowski zajął 24 miejsce ze stratą 21 sekund. Etap został najpierw przerwany z powodu kraksy w peletonie, a następnie skrócony o 15 km. Weronika Falkowska odpadła w ćwierćfinale turnieju rangi WTA 125 w Warszawie. Ostatnia z polskich tenisistek, która dotarła do tego etapu rywalizacji, przegrała z Amerykanką Carol Yang Suh Lee 6-3, 6-7, 1-6. W Warszawie w rywalizacji pozostały jeszcze polskie deblistki, w tym Falkowska, a także para Alicja Rosolska, Martyna Kubka. Słabnie poparcie dla szefa FIFA Gianni Infantino po fatalnie przyjętym pomyśle częściowej prywatyzacji mundiali ma coraz więcej przeciwników. To m.in. cała Europa, bo UEFA nie chce, by Szwajcar został wybrany na kolejną kadencję. Michał Waszkiewicz.
1: UEFA mówi dość. Najpierw w całości sprzeciwiła się kontrowersyjnemu pomysłowi. Teraz zaczyna walkę o odsunięcie Gianniego Infantino od władzy. Szwajcar może zostać prezydentem FIFA na jeszcze jedną kadencję, a wybory odbędą się w przyszłym roku, w marcu. Kierownictwo FIFA straciło zaufanie nie tylko UEFA, ale także wielu innych członków rodziny piłkarskiej, powiedział szef Europejskiej Federacji. CONCACAF, czyli amerykańska federacja, mówi z kolei o symptomie przywództwa, które przestało stawiać piłkę nożną na pierwszym miejscu. Na razie wyraźne poparcie dla Infantino wyraził jedynie Katar. FIFA starcie przegrała, ale już przechodzi do ofensywy i to w swoim wątpliwym moralnie stylu, jeśli prawdziwe są doniesienia brytyjskiego Timesa. A ten pisze, że Infantino obiecał Maroku, że finał kolejnego mundialu odbędzie się w Rabacie, a nie w Madrycie. Oczywiście w zamian za poparcie.
0: Opozycja na wyłonienie i zgłoszenie kontrkandydata dla Infantino ma czas do 18 listopada.

0: Jutro chłodniej, na Pomorzu maksymalnie 19 stopni, w centrum do 24, na krańcach południowo-wschodnich do 27. Słońce, ale i chmury, na południowym wschodzie może padać deszcz, możliwe też burze, lokalnie z gradem.
1: Konin FM.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Konin FM.

0: NFM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę. Jak przyjaciel dobry miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Proszę wsiadać, nikt nie spóźni się do pracy. Pojedziemy szybko, choć wokoło las. Las rusztowań wokół nas to właśnie znaczy, że nie stoi tutaj

swe. Kierownicę trzeba chwycić w mocne dłonie, kiedy motor jak koń młody naprzód rwie. Nawet wiatr od Wisły nas już nie dogoni, nie dogoni nas gołębia szybki dzień. Proszę wsiadać do ostatni kurs, a potem, gdy umilknie już motoru dźwięczny rytm, w jasne oczy spojrzeć, ja serce młotem na twój widok.

dziewczę spojrzenie, rzuci ku nam jak płomienny kwiat. Nowy jest nie tylko nowy świat, u nas nowy każdy dzień. O motor.